żeby zabrać ciebie

0: Anti Radyo.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
3: Kraków. Po sprawdzeniu podpisów jest 8 kandydatów na prezydenta. Kral zeznaje po dobroci, nie ma żadnego wyjątkowego statusu. W tej prawdzie będą też algorytmy do zatrzymania.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. 8 osób z szansą na zostanie prezydentem Krakowa. Tylu kandydatów zarejestrowała ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza. O fotel powalczą Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwołującego Aleksandra Miszalskiego, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z Polecenia KO i PSL, Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomir Pietrzyk z SDPL. Mieszkańcy Krakowa będą decydować 27 września.
4: Prawda Antyradia.
3: Kral nie jest świadkiem korony. Nie jest w ogóle świadkiem. Takie są najnowsze informacje zza kulic. Afryderyk Zonda Krypto, były szef giełdy, ma rozmawiać ze śledczymi jako podejrzany. Wskazywane przez niego dowody są weryfikowane.
4: Prawda Antyradia.
3: Zaniepokojenie w Niemczech. Blisko 2/3 badanych w tym kraju jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu w Saksonii-Anhalcie. Skrajnie prawicowa AfD zdobyła prawie 44% głosów. Według 3/4 Niemców rząd jednak zasłużył sobie na taką nauczkę.
4: Prawda Antyradia.
3: Wyłącza algorytmy rekomendujące treści. Taką funkcję może będą musiały mieć media społecznościowe w Australii. Tamtejszy rząd chce też nałożyć na platformę odpowiedzialność za usuwanie szkodliwych materiałów. W razie problemów mają być kary sięgające 100 milionów dolarów australijskich. Na razie pomysł jest na etapie prac nad projektem.
4: Prawda Antyradia.
3: Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania elektroniki w trakcie kontroli. Tak będzie na wrocławskim lotnisku. Władze portu planują montaż 7 nowoczesnych skanerów, mówi prezes zarządu Karol Przywara.
5: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
3: Montaż ruszy w lutym i potrwa do majówki.
4: Prawda Antyradia.
3: Podróżnicy w drodze do Bydgoszczy. Pojutrze w fabryce Lloyda rusza 16. festiwal Podróżnicy z opowieściami z najdalszych zakątków świata. Zachwala organizatorka Malwina Sypniewska-Pietrz.
6: Uważam, że ludzie są spragnieni wypraw, podróży, przygód. Nie każdy sobie może pozwolić na jakiś dłuższy urlop. Przeważnie jeździmy na jakiś all inclusive, żeby się położyć i kilka wycieczek fakultatywnych, ale po prostu jakiś taki czas, gdzie nasi podróżnicy jeżdżą po wiele miesięcy, są gdzieś w podróży, odkrywają poza szlakiem. To chyba przyciąga ludzi. Fantastyczna atmosfera u nas jest w Bydgoszczy, no i zawsze ściągamy wyjątkowych gości.
3: A w tym roku to m.in. Elżbieta Dzikowska. Z jednej strony upalnie, z drugiej deszczowo i burzowo dziś w Polsce. Nawet 33 stopnie będą na termometrach. Tak ma być w Krakowie i w Rzeszowie. 31 w Katowicach, 29 w Opolu, 28 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 22 w Trójmieście, 20 w Szczecinie i 19 w Koszalinie. Deszcz może padać prawie w całej zachodniej połowie kraju. Burze możliwe we Wrocławiu i w Łodzi.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Po 2 latach zapowiedzi jest w końcu szansa na powstanie rowerowego punktu przeładunkowego w rejonie stacji kolejowej na krakowskich Grzegórzkach. Za mniej więcej miesiąc do dyspozycji firm i mieszkańców mają być rowery towarowe. I nie tylko.
8: De facto sam Like Hub, czyli to nowe rowerowe serce Krakowa, jakie określaliśmy wcześniej i dalej o tym opowiadamy, de facto już istnieje. Maciej Piotrkowski, zarząd transportu publicznego w Krakowie. Owszem, troszkę może tego nie widać ze względu na remont Grzegórzeckiej, który nas wszystkich zresztą w mieście troszkę zaskoczył, bo okazało się, że on musi być w trybie takim natychmiastowym przeprowadzony. W związku z tym tam może troszkę nie wygląda. Natomiast rzeczywiście już ten Like Hub de facto funkcjonuje. Tam już są stojaki rowerowe, tam jest przygotowane miejsce pod stację Parkę Bajka, która ma tam powstać. Są już oznakowania, więc de facto Like Hub jako to miejsce zbierające usługi rowerowe z jednej strony, a z drugiej strony łączące je, czy też podróże rowerem z innymi środkami transportu, już faktycznie istnieje.
9: A powiedzmy, gdzie jeszcze? No bo to jest jakby klucz programu, no.
8: Tak, to generalnie Like Hub to jest przestrzeń w okolicach hali targowej szeroko rozumianej, mniej więcej od ulicy Blich aż do lodowiska Krakowi. To jest mniej więcej to miejsce i tam będą poszczególne te usługi rowerowe uruchamiane po kolei. Tak jak powiedziałem, część już funkcjonuje. W ramach tego jest już punkt mobilności, są już stojaki rowerowe pod zwroty na przykład Like Bike'ów do naprawy, czy też do tych koniecznych przeglądów serwisowych i tak dalej, i tak dalej. Są też już przygotowane miejsca pod Parkę Bike. Kolejnym krokiem będzie utworzenie takiej bazy, takiego można powiedzieć magazynu pod właśnie te rowery cargo, którą to usługę Like Bike Cargo właśnie uruchamiamy. Rzeczywiście jest tak, że projekt MetaCase to jest projekt tak zwany badawczo-rozwojowy. My mamy sprawdzić, w jaki sposób takie usługi wpływają na jakość życia, w zasadzie można powiedzieć ogólnie w mieście, ale głównie na tym terenie, gdzie ta usługa została uruchomiona. Czy mieszkańcy rzeczywiście widzą spadek hałasu, spadek zakorkowania, czy dostawcy widzą plusy takiego dostarczania roweru za pomocą rowerów cargo, czy firmy, małe, duże, przedsiębiorcy, ale też nawet osoby prywatne, które mieszkają gdzieś w tym terenie, czy widzą zapotrzebowanie na takie coś, są zadowoleni, że taka usługa powstała. W związku z tym niejako musimy zacząć od zbadania ankietowego, czy poprzez ankietę właśnie tych osób, które są zainteresowane, czy też zaangażowane, potencjalnie zaangażowane w ten projekt. Będziemy organizować ankietę. Te ankiety muszą się odbyć dwie przed i po, żeby właśnie te zmiany móc zaobserwować. I teraz właśnie już mamy przygotowaną taką ankietę. Wyłoniliśmy w przetargu firmę, która będzie te ankiety przeprowadzać. W tej chwili jeszcze są pewne tam wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty prowadzone. Natomiast wkrótce ta ankieta ma zostać uruchomiona. Tuż po przeprowadzeniu tej ankiety, kiedy będziemy mieli jakieś pierwsze informacje dotyczące tego, jak to wygląda na tę chwilę, zaczniemy wynajmować te rowery. Będzie to mniej więcej za około miesiąc.
9: Jakiego typu to są rowery? Bo cały czas mówimy rowery cargo, Like Cargo, tak dobrze zapamiętałem. Like Bike Cargo, przepraszam za pomyłkę, rzecz nowa. Jakie to są pojazdy? Bo rowerów towarowych mamy całą masę. Konstrukcje są różne, od dwukołowych poprzez trzykołowe albo konstrukcje jakieś kosmiczne, z których korzystają już na przykład niektóre firmy kurierskie na Starym Mieście. Więc jakie to są rowerki?
8: Już wcześniej mieliśmy 9 rowerów cargo, które to będą też włączone w tę nową usługę Like Bike Cargo. Są to 4 rowery cargo dwukołowe, które mają skrzynię zamykaną, ale nie mają wspomagania, i jest aż 5 takich dużych rowerów z platformą do towarów i one już wspomaganie posiadają. Do tego z projektu MetaCase dokupiliśmy 4 dwukołowe rowery z zamykaną skrzynią, i dwa trzykołowe, takie większe rowery, podobne do tych, jak możemy zobaczyć, kurierzy kursują po Krakowie już teraz z firm różnych takich logistycznych, spedycyjnych. I te łącznie 15 rowerów będą dostępne, te 15 rowerów będzie dostępnych w ramach usługi Like Bike Cargo.
9: Jak będziemy mogli do tej usługi się zapisać? Czy w ogóle mieszkańcy indywidualni też będą mogli z takiego roweru cargo skorzystać? Nie wiem, potrzebuję przewieźć może nie pralkę, chociaż widziałem podobne przypadki, że ktoś pralkę właśnie rowerem cargo wiózł. Jak, nie wiem, nie do mnie to pytanie, ale czy będę mógł też z tego skorzystać? I skorzystać analogicznie jak do Like Bike'a. Ja byłem zapisany, korzystałem z tego roweru jak swojego własnego nie miałem. To będzie tak samo, czy jakaś aplikacja będzie stworzona, skoro jest to unijny projekt, czy być może jeszcze jakieś inne narzędzie?
8: To będzie taki troszkę system mieszany, bo tak jak powiedziałem, mamy dwa rodzaje rowerów, tak zwane stare i tak zwane nowe, kupione z Metacase'a. Najważniejsze jest to, że oczywiście mieszkańcy Krakowa i firmy, które są zlokalizowane w Krakowie, będą jak najbardziej mogły wypożyczać te rowery i będą mogły je wypożyczać za darmo, jedynie za kaucją. I tutaj się zaczynają troszkę właśnie te różnice, o których wspomniałem. Kaucja za te nowe rowery zakupione w ramach Metacase'a to będzie 500 zł. Ona będzie jednorazowa bez względu na to i bez względu na to, na jak długo się wypożycza. 200 zł to będzie za te tak zwane stare rowery, te 9, które już wcześniej były w naszej, były naszą własnością. I teraz te stare rowery będzie można, platforma i ta skrzynia, będzie można je wynająć na miesiąc nawet, czyli dokładnie tak, jak można nawet w tej chwili je wynajmować. Natomiast te nowe, dwukołowe i trzykołowe, będzie można wynająć maksymalnie na 6 godzin. Właśnie dlatego, żeby przewieźć i zwrócić do nas i żeby kolejna zainteresowana osoba będzie mogła, żeby mogła z tego skorzystać.
9: Czyli na przykład chcąc od siebie z Huty dojechać do znanego szwedzkiego sklepu z meblami, zapakować rower po przysłowiowy dach, wrócić do Huty i rowerek oddać.
8: Tak, to będzie 6 godzin. Będą dwa punkty, gdzie te rowery będą do wynajęcia. One później pozostają, natomiast w tej chwili będzie to oczywiście ten Like Hub, o którym rozmawiamy. Tam jeszcze będzie trzeba to zaplecze takie stworzyć pełne z zabezpieczeniami i tak dalej. Tam będzie na razie przyjeżdżał nasz pracownik i umawiał się na godzinę i tam przekazywał ten rower. Albo przewóz 21, nasza siedziba, miejsce, gdzie znane już, bo tam wynajmuje się już obecnie przecież i Like Bike'i i można nawet parkę bajka też wynająć, oddać, więc te dwa miejsca i te dwa miejsca będą docelowo jakby właśnie dedykowane temu, żeby pożyczyć i oddać rower z Like Bike Cargo.
9: Ile nas podatników kosztuje ten projekt Metacase?
8: Projekt Metacase jest w całości finansowany z funduszy europejskich. Otrzymaliśmy całość finansowania na niego. Mamy nie tylko pieniądze na zakup rowerów, to już się stało, te pieniądze już zostały wydane, ale też na pełną obsługę, nawet na adaptację tych pomieszczeń, o których powiedziałem, na stworzenie tych magazynów. To jest wszystko finansowane z Unii Europejskiej.
9: Jak długo potrwa ten projekt? No i pytanie, co dalej? Czy będą go Państwo rozwijali? No to pewnie oczywiście trzeba będzie poczekać na efekty, jakieś statystyki po jego zakończeniu, ale to zacznijmy najpierw od tego właśnie. Do kiedy?
8: Sam projekt jest zaplanowane na 4 lata, czyli jeżeli zaczął się w 2024 na początku, to zakończy się formalnie w 2028 roku. Natomiast oczywiście zarówno rowery, jak i te wszystkie to zaplecze, no po prostu zostaje i ma docelowo funkcjonować już później, również po zakończeniu projektu. Ważna rzecz, jeśli chodzi o te rowery, to formularz, żeby wynająć ten rower cargo, będzie znajdował się na naszej stronie zttpkraków.pl w specjalnej zakładce Like Bike Cargo. Tam będzie się wypełniało podobny właśnie formularz jak teraz, jeśli się chce wynająć te obecne rowery ze skrzynią lub te z platformą. Jeśli ktoś już wypożyczał, to w zasadzie będzie miał identyczny dokument do uzupełnienia. Natomiast wchodzi jedna bardzo ważna rzecz, którą w związku z tymi nowymi rowerami też musimy wprowadzić, to jest kwestia szkolenia. Teraz, gdy wypożyczamy zwykłe likebajki, to też takie drobne szkolenie jest przeprowadzane z obsługi roweru elektrycznego. Ale zakładamy, że jeśli ktoś przychodzi wynająć rower, to już na rowerze umie jeździć. I tylko trzeba wytłumaczyć, do czego poszczególne manetki służą, bo czasami nie jest to jasne, jak obsługuje się panel i tak dalej, do czego służą kolejne biegi, jak je zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba podkreślić, że jazda rowerem cargo to jest różni się jak jazda maluchem od jazdy tirem, tak? W związku z tym nasi pracownicy będą z jednej strony wynajmować ten rower, wypożyczać, przekazywać użytkownikowi, ale też taki użytkownik najpierw, czy będzie chciał wcześniej przyjechać, czy w momencie, kiedy będzie to wypożyczał, musi odbyć szkolenie z jazdy. Oczywiście kierowca, kierowcy nierówny, w związku z tym te szkolenia będą personalizowane. Jeśli ktoś w cudzysłowie ogarnie szybko albo ma już duże doświadczenie w jeździe rowerami, no to po prostu te szkolenie będzie znacznie krótsze i będzie się de facto może też sprowadzało do obsługi technicznej tego roweru, co jest gdzie szukać i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie zielony, no to może wręcz się nawet okazać, że egzamin niestety zostanie oblany.
10: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Korepetycje to nie jest tania zabawa. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile wydają na nie polscy rodzice. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
11: Te gospodarstwa domowe, które ponoszą koszty korepetycji, płacą za to, jak wynika z naszych badań, miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich. Jak łatwo policzyć, w skali roku szkolnego liczącego 10 miesięcy, w zależności od szkoły, takie wydatki pochłoną prawie 2,5 tysiąca złotych lub prawie 3200 zł. Te wydatki oczywiście rosną w ostatnich latach, dlatego że korepetycje szybko drożały. W ubiegłym roku wzrost stawek, a mówimy tu o lekcjach 60-minutowych, wyniósł od 4 do 10% w zależności od przedmiotu, który był nauczany, zakresu materiału, czy to szkoła podstawowa, czy też średnia, a także podmiotu prowadzącego zajęcia, czy to osoba lub firma, która zarejestrowała taką działalność i ma oficjalny cennik, czy też osoba prowadząca zajęcia w mniej oficjalny sposób, tu stawki są niższe. Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę. Podkreślam, to średnia cena. Proszę się zatem nie dziwić, że inne są stawki w dużych miastach, a inne w małych miejscowościach, inne kiedy korepetycji udziela student, a inne kiedy nauczyciel czy też wykładowca. W skali kilku lat, przykładowo od lipca 2022 roku, wzrost cen korepetycji był wysoki i wyniósł od prawie 40 do 60%.
7: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
4: Zawiadomienie w sprawie Julii Przyłębskiej w prokuraturze. Andrzej Poczobut, jak zapowiadał, tak zrobił, jest na Białorusi. W tej prawdzie też wyjaśnienie, dlaczego ten tramwaj tak buja. Zbliżają się mistrzostwa motorniczych.
5: Prawda Antyradia.
4: 6.31. Grzegorz Kornacki. Następna do prześwietlenia to Julia Przyłębska. Prokurator generalny przekazał, że dostał zawiadomienie od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dotyczono 170 przypadków manipulowania składem orzekającym Trybunału Konstytucyjnego od 2015 do 2020 roku. Jak pisze fundacja, to były działania w celu osiągnięcia określonych korzyści przez prezes TK i nie tylko. Waldemar Żurek przywołał w TVN24 słowa jednego z sędziów dublerów. Jak dostałem sprawę i pokazałem pogląd, zmieniało się referenta. To jest kryminał, puentuje minister sprawiedliwości.
5: Antyradia.
4: Paszcza Lwa przyciąga. Andrzej Poczobut znów wyjechał na Białoruś. W Grodnie chce spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wszystko to ma potrwać tydzień.
6: Wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No ale nie należy strachem się kierować w życiu. No żyłem w tej paszczy Lwa tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no zadomowiłem się w paszczy Lwa. Da?
4: Poczobut zaraz po uwolnieniu 4,5 miesiąca temu zapowiadał powrót do kraju Łukaszenki. Polska, żeby sprowadzić go tutaj, miała wydać białoruskiego i kazachskiego szpiega, a także ściganego przez Ukrainę rosyjskiego profesora archeologii.
5: Prawda Antyradia.
4: Trafiony, ale jeszcze nie zatopiony. Siły USA zaatakowały irański tankowiec w Zatoce Perskiej. Do uderzenia doszło kilka kilometrów od wyspy, na której znajdują się największe irańskie instalacje do eksportu ropy naftowej. Załoga jest ewakuowana. Amerykanie prowadzą morską blokadę Iranu. Chcą odciąć kraj od pieniędzy z eksportu ropy. Zapasy zgromadzone poza Zatoką Perską mają skończyć się do połowy października. Dochody z eksportu ustaną w połowie grudnia.
5: Prawda Antyradia.
4: Motorniczy dziwnie hamuje? Daj mu szansę, może ćwiczy. 26 drużyn zmierzy się ze sobą w następny weekend w europejskich zawodach motorniczych w Warszawie.
7: Zawody motorniczych są jak Eurowizja. Europa plus, mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
8: 26 drużyn z całej Europy oraz jedną drużynę z Australii.
7: Z Polski drużyny będą dwie, mówi Witold Turbanowicz z tramwajów warszawskich.
9: Warszawa jako gospodarz i Gorzów Wielkopolski jako zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw motorniczych.
7: 6 konkurencji odbędzie się na 2 typach tramwajów, Pesie i Hyundaiu.
9: Dla zawodników z innych miast przewidujemy dzień treningowy na zajezdni Anopol.
7: Co dokładnie jest w programie, organizatorzy nie zdradzają, ale na takich zawodach zdarzają się perełki.
9: Zbijanie kręgli tramwajem.
7: Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Jest 6.33, czas na pełną kulturę.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa. Jest pierwszy zwiastun Mniej Obcego. To nie dokument ani pełna biografia. Fabuła skupi się na młodości gitarzysty i na rodzinach Lady Bang. Dorosłego Borysewicza zagra Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie. Sam muzyk przygotował muzykę do filmu. Najpierw produkcja powalczy o Złote Lwy w Gdyni. Na Netflixie będzie od 7 października. Killzone może wrócić po 13 latach. Według nieoficjalnych doniesień Guerrilla Games razem z zewnętrznym studiem pracuje albo nad odświeżoną wersją jednej z części, albo zrobieniem jej od zera. Najczęściej mówi się o jedynce z 2004 roku. Niepotwierdzonym partnerem może być polskie People Can Fly. Na razie Sony niczego oficjalnie nie zapowiedziało. Daty premiery nie ma.
4: Burze mogą dziś pojawiać się we Wrocławiu, Łodzi i w okolicach. Deszcz może spaść w Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie czy w Gdańsku. A na termometrach od 19 stopni w Koszalinie przez 21 w Gorzowie, 23 w Zielonej Górze, 27 w Olsztynie i we Wrocławiu, 28 w Warszawie, 31 w Katowicach, do 33 w Krakowie i w Rzeszowie.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Stay. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
12: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
11: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
13: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Sabotażysta zatrzymany w Niemczech. Policja schwytała ekoterrorystę. Wielka awaria usunięta. Konsekwencje w rozkładach lodów dalej mogą być odczuwalne. W tej prawdzie będzie też dyskotekowa kula. Glam rock żyje w zoo.
15: Prawda Antyradia.
16: Minuta po siódmej. Grzegorz Kornacki. Wpadka sabotażysty w Niemczech. Służby zatrzymały 48-latka, który ma stać za atakami na sieci energetyczne w całym kraju. Zwrócił uwagę mundurowych, kiedy pieszo próbował ominąć zaporę drogową. Według Der Spiegel okazało się, że ma przy sobie kolejne materiały wybuchowe. W pobliżu stał natomiast namiot, w którym ładunków było jeszcze więcej. Seria sabotaży na energetyczną infrastrukturę w Niemczech trwała od początku września. Motywem miał być sprzeciw dla energii z paliw kopalnych.
15: Prawda Antyradia.
16: Zamykają instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Nowosybirsku. Wszystkie oddziały zakończą działalność w niedzielę. Nie będzie można wypożyczać książek, oferować szkolenia, dostęp do wiarygodnych informacji będzie jeszcze bardziej ograniczony. Zamknięcie instytutu wymusiła Rosja, to jej odpowiedź na zamknięcie domu rosyjskiego w Berlinie i konsulatu w Bonn. Niemcy zdecydowali się na taki krok za próbę ataku dronem na lotnisku w Lipsku.
17: Prawda Antyradia.
16: Narzędzia używające sztucznej inteligencji, systemy chroniące dane medyczne i sprzęt dla pacjentów kardiologicznych. To nowości w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, mówi marszałek Adam Struzik.
18: Ten szpital dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych placówek wysokospecjalistycznych w ogóle w województwie mazowieckim. Mam tutaj na myśli również szpitale kliniczne.
16: Blisko 40 milionów złotych na unowocześnienie to kasa z budżetu województwa i z KPO.
17: Prawda Antyradia.
16: Awaria i po awarii. Brytyjska służba kontroli ruchu lotniczego usunęła już usterkę, która wczoraj zablokowała ruch na tamtejszych lotniskach. Rozładowanie lotniczych korków może jednak potrwać. Utrudnienia ciągle są możliwe.
17: Prawda Antyradia.
16: Ostatnie miejsce, w którym spodziewalibyście się kuli dyskotekowej? No, dam wam chwilę. Kula dyskotekowa pojawiła się u pingwinów w śląskim zoo. Wisi na sznurku, kręci się i odbija światło, opisuje opiekun Wojciech Żuchowicz.
19: Pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska.
16: Kula będzie wieszana od czasu do czasu tak, żeby pingwinom się nie znudziła. Na zegarach mamy teraz 3 minuty po 7:00 i to była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
16: Od 19 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej na północnym zachodzie, najcieplej na południowym wschodzie. Deszcz możliwy przede wszystkim w zachodniej i centralnej Polsce. Burze niewykluczone na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. To w ciągu dnia. Wieczorem opady i burze w prognozach są pewniejsze i intensywniejsze. Będzie od 15 do 26 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
17: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Emily Wolf i Power na początek dzisiejszego wydania Desperanos. Niezmiennie od kilku dni w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w środę 7.11 na liczniku i zaczynamy nasz zwariowany show.
0: Zrobimy co w naszej mocy, żebyście się z nami bardzo dobrze bawili. Mamy dla Was zadanie konkursowe pod numerem 321-321-600. Możecie zostawiać swoje odpowiedzi, a zadanie brzmi: Franiu,
1: zadanie jest proste. Po prostu zadzwońcie do nas i powiedzcie, kto w tym kraju jest wampirem energetycznym. Kto najlepiej ciągnie energię.
0: A to wszystko w związku z biletami na koncert Hollywood Vampires, którzy zagrają już jutro w Łodzi. Także to jest ostatnia chwila, żeby wyrwać te wejściówki. Ja kiedyś byłam na ich koncercie. Oni grają naprawdę bardzo energetycznego rocka. Także nie czekajcie, tylko dzwońcie 321-321-600 albo piszcie na desperanos@antyradio.pl. Kto jest waszym zdaniem wampirem energetycznym w Polsce?
1: No i oczywiście podwójne wejściuweczki.

0: Kiss me, 7:20.
1: No cały. My was w ogóle tak sobie pomyśleliśmy teraz, że z jednej strony zachęcamy, żebyście się z nami budzili, ale z drugiej strony to trochę jest absurd jest, nie?
0: Oczywiście, że tak. No jak można obudzić kogoś, kto już wstał?
1: No właśnie. Więc jeżeli jesteście z nami tam, po drugiej stronie i słuchacie Desperanos dzisiaj, to przypominamy, że możecie dzwonić pod 321-321-600 i odpowiadać na pytanie, kto waszym zdaniem jest najgorszym wampirem energetycznym w Polsce, a to wszystko w związku z biletami na The Hollywood Vampires, którzy grają jutro w Łodzi.
0: Posłuchajmy może,
1: dawaj.
0: Bo to pierwszy telefon, premierowy.
1: No, o.
2: Nie ma wampira energetycznego, jest to zgraja, politycy. Pozdrawiam.
0: O Jezu, nie idźmy w tę
1: stronę. Nie, w politykę nie, ale słuchaj, Ewa nam napisała. Moim typem jest Krzysztof Rutkowski. To jest prawdziwy wampir energetyczny. Pojawia się i zanim zdążysz się przywitać, czujesz, że ktoś właśnie zabrał ci 30% baterii, a jego fryzura, ona chyba sama pobiera energię z otoczenia, wygląda jakby od lat była ładowana prosto z gniazdka.
0: Wspaniała jest ta fryzura, ja podziwiam od wielu, wielu lat. Mistrzostwo świata, to jest ta konstrukcja.
1: Tak, i ona się trzyma.
0: Może czapla ma gniazdo.
1: Desperanos @antyradio.pl. Kto jest waszym zdaniem najgorszym wampirem energetycznym? Piszcie, możecie też dzwonić pod 321-321-600. Desperanos na posterunku. Wiemy, że czekacie na nowy poranek, czekacie na hi-fi, ale jeszcze chwilę, jeszcze Figur pakuje plecaczek, niebawem do naszego studia wróci.
0: A teraz proszę państwa, kapitalny numer z rana.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Po reklamie. Antyradio.

0: Tyle narzekania, a jak przychodzi co do czego, to mamy jednych z najzdolniejszych nastolatków w Europie. Marsz, pikieta, przejazd, Warszawa szykuje się na serię atrakcji drogowych. W tej prawdzie będą też nasze finanse.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Lepsi niż koledzy z Unii Europejskiej i OECD. Polscy 15-latkowie wypadli powyżej średniej w najnowszym badaniu PISA, opisującym umiejętność uczniów w tym samym wieku. Nastolatkowie z naszego kraju najlepiej wypadli w rozumowaniu w naukach przyrodniczych. Więcej punktów zdobyli tylko młodzi z Estonii i Finlandii. Powyżej średniej Polacy są też w matematyce, gdzie wyprzedzają ich tylko Estończycy i w rozumieniu czytanego tekstu. Tu wyżej notowani są Estończycy i Irlandczycy. W badaniu wzięli udział uczniowie z 91 krajów i regionów.
1: Prawda Antyradia.
0: Za późno ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, tak mówi Donald Tusk o drugim prezydenckim projekcie ustawy o kryptowalutach. Premier wyklucza tu kompromisy. Jak stwierdził, PiS i Konfederacja zgłaszają poprawki po myśli zondy.
2: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
0: Nad ponownym złożeniem rządowej ustawy o kryptowalutach pracuje już Ministerstwo Finansów.
1: Prawda Antyradia.
0: Idą utrudnienia. Najbliższe dni w Warszawie to będą przemarsze, przejazdy i zgromadzenia. Jutro o 8:00 pikieta przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Zamieni się ona w przemarsz alejami ujazdowskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, na Plac Piłsudskiego i w drugą stronę. W piątek zgromadzenie na Bielańskiej. Policja może zatrzymywać ruch i kierować na objazdy. W niedzielę rowerowy przejazd z Placu Centralnego, Marszałkowską, Placem Bankowym i dalej do Placu Inwalidów, na Plac Grunwaldzki do AWF-u. Do 13:30 lepiej unikać wspomnianych okolic. Szczegóły znajdziecie na stronach miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: Rewolucja to nie w finansach polskich rodzin. Ponad 40% badanych przez Santander Consumer Bank twierdzi, że ich budżet najlepiej określa stwierdzenie bez zmian.
3: Na początku roku królował optymizm, tak wynikało z badania przeprowadzonego przez Providenta, o czym Karolina Łuczak.
4: Optymizm wykazuje 34% badanych, którzy spodziewają się pozytywnych zmian w swoich finansach.
3: Po pół roku poprawę widzi 1/4 i śledzi ją na bieżąco, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
5: Prawie połowa z nas śledzi budżet regularnie, 18% robi to codziennie, a 1/4 zagląda na konto kilka razy w tygodniu.
3: Dzięki temu ogarniają.
5: Prawie 3/4 wie, ile może odłożyć w typowym miesiącu, gdy nie pojawiają się nieprzewidziane wydatki.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny paliw nie powinny w najbliższej przyszłości przekroczyć 10 zł za litr. Tak w TVP Info mówi minister energii.
1: Sport w Antyradio.
6: Zaczynamy od Katowic, gdzie w drugim spotkaniu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 reprezentacja Polski wygrała z Meksykiem 2-1. Polki zaprezentowały wolę walki na poziomie hard. Nakryły rywalki sombrero i zgarnęły 3 punkty sprzed meksykańskiego wąsa. W piątek w Bielsku-Białej nasze dziewczęta zagrają z Beninem. Za nami pierwsze spotkania nowego sezonu Ligi Mistrzów. Klub Brisz przegrał z Aston Villa 2-3, AEK Ateny Las Klints 1-0, Lille Real Betis 2-3, Borussia Dortmund wygrała z Villarreal 3-2, FC Porto przegrało z Manchesterem City 0-2, a Real Madryt okrał Inter Mediolan 2-1. Na US Open bez niespodzianki Aryna Sabalenka pokonała Lindę Noskową 2-1 i awansowała do półfinału. Sabalenka stoczyła twardy bój z Czeszką w ostatniej chwili, uciekając przed wyjazdem z Nowego Jorku. Kolejny serwis, 8:30.
0: Do 33 stopni dziś w ciągu dnia, ale nie wszędzie będzie tak ciepło, bo w Koszalinie na przykład ma być do 19 stopni, także przed wyjściem lepiej sprawdzać sytuację. Tym bardziej, że w wielu miastach może dziś padać, a w niektórych też zagrzmieć. Nocą deszczowo na północy, na południu i w centrum i wtedy będzie od 10 do 16 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Muse i Cry Again na antenie Antyradia w Desperanos. Desperanos w składzie dosyć desperackim, bo Piotr Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Na figurę wciąż czekamy, on w wojażach, a skoro o wojażach mowa, słuchaj, Franiu, na stronach WP znalazłam taki ranking, wiesz, co nas najbardziej wkurza w podróżowaniu samolotem.
1: O, brzmi groźnie.
0: Tak, ale groźnie nie jest, bo jak wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, turystów potrafią zirytować różne rzeczy. I teraz tak, 61% ankietowanych za irytujące uważa wbijanie kolan i kopanie w fotel osoby siedzącej przed nami. Czyli wiesz, zwijasz się w tego ślimaka takiego, próbujesz tam te nogi wepchnąć i ciśniesz komuś w plecy, nie? Mhm.
1: Ale to dorośli też robią, czy dzieci?
0: Tak, ja robię, to się od razu przyznam. No. Denerwujące dla podróżnych jest też ściąganie butów przez współpasażerów. Uważa tak niemalże co drugi badany, a 29% Polaków wskazało na jedzenie intensywnych potraw takich jak jajka. Ale kiedy ty widziałeś jajko w samolocie jedzone w sumie?
1: Mielone w bułce, jajko.
0: Tak, że wnoszą?
1: To znaczy ja nie widziałem, ale wyobrażam sobie. Skoro ktoś o tym mówi, to pewnie doświadczył.
0: No i słuchaj, 17% ankietowanych wstawanie zaraz po wylądowaniu, a 15% głosów na klaskanie po wylądowaniu.
1: Tak, to też ciekawe zjawisko jest.
0: Ale wiesz, że niektórzy piloci mówią, że to jest miłe, na przykład.
1: No ja rozumiem, oczywiście, ale ja na przykład jak PKS-em jechałem, to nigdy nikt nie klaskał i wysiadałem na przystanku.
0: Wniosek z tego taki, że nas po prostu wkurza Polak w samolocie.
1: Być może.

0: No i za 10 minut godzina 8.
1: No i Kula Shaker, którzy zagrają na Poland Rocku, tym, który się zbliża, tym kolejnym, także warto tam być. Słuchajcie, pytamy was dzisiaj o wampiry energetyczne i pytamy was o to nie bez powodu, bowiem mamy ostatnie wejściówki do rozdania na jutrzejszy koncert The Hollywood Vampires w Łodzi. Pytamy was, kto takim najgorszym wampirem energetycznym jest i Agnieszka nam napisała, uwaga, moim nietypowym typem jest Piotr Frank Marciniak z Antyradia. To jedyny wampir energetyczny, którego człowiek sam prosi, żeby go jeszcze trochę wysysał. Szczególnie, gdy wchodzi na sport. Jego puenty i porównania mają więcej energii niż cały stadion po zwycięskim golu.
0: Daj spokój, kto to napisał? Agnieszka. Ale mi się cukrowała.
1: Ale to pozdrów.
0: A wiesz co teraz, jak patrzyłem, widziałem?
1: No?
0: Cukier puder.
1: Aga, zrobiłaś mu dzień, tyle ci powiem. Ale mamy też telefony, nie?
0: Tak, tak, poczekajcie, bo to wcale
1: to
0: nie jest takie...
1: To jest technologia skomplikowana. Tak.
0: Ale mam już to opanowane, jakbym latał w Star Treku.
2: Cześć, chyba takim największym wampirem energetycznym jest żona, kiedy o 8 rano w sobotę przychodzi i mówi, wiesz co, kochanie, a mam taki pomysł. I wtedy cała energia z człowieka wchodzi, odesiewa się wszystkiego, no ale wiecie, jak jest z kodeksami. Z nimi źle, ale bez nich jeszcze gorzej. Miłego dzionka, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo.
1: To ja mam taki pomysł, zagrajmy Linkin Park.
0: Oczywiście, że tak, oni też wysysają, ale porządnie.

0: Jake from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: jedniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Na trzech zdrowaśkach może się nie skończyć. Dziś wyrok dla księdza Sosnowca. Wiek emerytalny nie będzie rósł. To jest zapowiedź z rządu. Płachta na byka w Polsce jest niebiesko-żółta.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Pokuta przed księdzem z sosnowieckiej diecezji. Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie Jacka K. Prokuratura zarzuca mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Duchowny odpowiada też za posiadanie materiałów pedofilskich. Wpadł prawie 2 lata temu, najpierw z 2 zarzutami. Sprawa jednak rozwinęła się.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego. Jeżeli społeczeństwo czegoś nie akceptuje, nie należy tego robić. Tak mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Sebastian Gajewski zauważył jednak, że to kobiety mają według badań naturalną zdolność do pracy dłużej, średnio zostają zdrowe do 65 roku życia. Mężczyźni sypią się po 61.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyrzucamy jedzenie. To już wiecie, z Prawdy Antyradia niemal połowie z nas zdarza się nie wykorzystać produktów przed ich zepsuciem. Pytanie, jak tego unikać? Po pierwsze, nie robić zakupów będąc głodnym, zmęczonym albo zestresowanym. Wtedy wrzucamy do koszyka więcej. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Podpowiada psychoterapeutka Dagmara Piotrowska.
2: Możemy też sięgać po produkty, które kojarzą się nam z przyjemnością, z poprawą nastroju. I znowu tutaj można powiedzieć, że czasami wchodzimy do sklepu głodni jedzenia, a czasami wchodzimy do sklepu głodni przyjemności.
1: Większe ilości jedzenia w domu nieraz wiążą się też z poczuciem bezpieczeństwa i komfortu, albo z ich brakiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeżeli zestawienie niebieskiego z żółtym czyni kogoś czerwonym, może powinien parę rzeczy przemyśleć. Może powinniśmy wszyscy, skoro Polska Agencja Prasowa musi prostować internetowe fejki. Otóż niebiesko-żółte miejsca na ulicach miast to nie są miejsca wyłącznie dla Ukraińców, jak wiele osób zdaje się wierzyć. Wbrew szerzonym przez niektórych polityków teoriom, to po prostu miejsca kiss and ride, czyli do krótkiego, kilkuminutowego postoju dla wszystkich.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Nadchodzi największa teatralna impreza w Śląskiem. Noc teatru w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teatr Mały w Tychach na przykład pokaże komediodramat Niespodziewany Powrót, mówi dyrektor Paweł Drzewiecki.
3: Przedstawienie, w obsadzie którego występują Daniel Olbrychski i Kamil Kula. Główny powód, dla którego właśnie ten tytuł pojawia się w naszym teatrze tej właśnie nocy, to fakt, że tegoroczny sezon w Teatrze Małym w Tychach będzie realizowany wokół tematu męskości.
1: Noc teatrów w tę sobotę będą nie tylko spektakle, ale też gry, wystawy czy zwiedzanie teatrów od kulis. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Gwałtowne ochłodzenie przed nami, a przynajmniej przed częścią z nas. Dziś, przypomnę, do 33 stopni w ciągu dnia. Jutro maksymalna temperatura to będzie stopni 21. Tak ma być w Krakowie. 19 w Warszawie, 17 w Olsztynie i 16 w Koszalinie. Deszcz może jutro popadać na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: konkretne uderzenie od Dead Poets Society i Cold na antenie Antyradia, a tymczasem my przenosimy się do Strzelec Dolnych pod Bydgoszczą. Nigdy tam nie byłam, ustaliliśmy wczoraj, że ja nawet w Bydgoszczy za bardzo nie byłam, ale chętnie bym się wybrała, bo słuchajcie, nie żadna Coachella, nie żadne wyścigi Formuły 1, ale Święto Śliwki. Tam się odbywa i przyciąga tłumy. Od lat ściąga grupy fanów tegoż owocu. Wyobraźcie sobie, że jednym z elementów tego Święta Śliwki jest pokaz smażenia powideł w wielkich kotłach, tak na przykład. Franiu, nie wiem, czy byś był zainteresowany taką rozrywką?
1: Oczywiście, że tak. Zawsze jest miło stanąć przy kotle.
0: Właśnie. Parkingi pękały ponoć w szwach, a w Strzelcach widać było gigantyczne tłumy. Tak relacjonuje dziennikarka, która była na tym wydarzeniu. Podobno dziesiątki namiotów. Słuchaj, ludzie z całej Polski przyjeżdżają, żeby tej śliwki, wiesz, spróbować, zakosztować. Tak sobie myślę, że my często rozmawiamy o marketingu Polski, wiesz, marka polska, jak ją wypromować. Okazuje się, że po prostu trzeba dać działać ludziom lokalnie i to wystarczy.
1: Ale ta śliwka jest we wszystkich możliwych postaciach,
0: podobno tak?
1: Podobno tak. Serwowana.
0: Tak. Powidła, napitki różne, wiesz, tego typu sprawy.
1: Ja słyszałam, że jest takie stare powiedzenie, nie wiem, czy to staropolskie prawdopodobnie.
0: Że śliwka w kompost, czy nie?
1: No to tak, ale jest jeszcze takie jedno, wiesz, że...
0: Dawaj.
1: Podobno ci wszyscy, którzy jedzą dużo śliwki, to nigdy nie poprawiają grzywki.
0: Aha, a śliwka kalifornijska, nie? Dobra
1: o,
0: też.
1: Taka śliwka to chyba idzie do bigosu, mi się wydaje.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Wtedy jak jesz bigos, to zawsze ci Red Hoci w uchu grają.
0: O tak.

0: i proszę bardzo, już 20 minut po godzinie 8. Wspaniale ten czas zasuwa jak nakręcony.
1: Ależ, Trip Switch od Nothing But Thieves. Ależ ja lubię ten numer i lubię ten zespół również. Jestem też fanką Hollywood Vampires i jeżeli wy jesteście, to jutro w Łodzi kapela złożona z Joe Perego, Johnnego Deppa i jak się tam nazywa ten trzeci, Frank? Zapomniałam, kto tam jest trzeci, przypomnij mi.
0: Alice Cooper?
1: Alice Cooper zagra w Łodzi, a my mamy wejściówki na ten koncert. I co trzeba zrobić? Otóż trzeba do nas zadzwonić pod 321-321-600 i powiedzieć, kto waszym zdaniem jest największym, najgorszym wampirem energetycznym w Polsce.
0: Posłuchajmy.
2: Mhm. Oczywiście, że największym wampirem energetycznym jest Krzysztof Ibisz.
1: No.
2: Oprócz tego, że jest wampirem, to tylko dlatego jest taki młody, ponieważ się żywi naszą energią.
1: No proszę bardzo, piszecie też maile na desperanos@antyradio.pl i pojawił się, słuchaj Franiu, na przykład taki typ, że wampirem jest Michał Wiśniewski, czerwone włosy zmieniał częściej niż wampir kryjówki, a śnieżno-białe zęby aż proszą się o kły. Przy tylu żonach trudno się dziwić, 5 małżeństw to już nie życie uczuciowe, tylko wielosezonowy serial o wampirze. Tak, ja też myślę, że westchnięcie to jest jedyna możliwa forma skomentowania tej sytuacji. Piszcie na desperanos@antyradio.pl, kto waszym zdaniem jest wampirem energetycznym. Typowaliście już Franka, ja też widziałam gdzieś typ, że figur, ale na figura to my jeszcze chwilę, moi drodzy, poczekamy.

0: Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gra z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo,

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: OCN. Alice in Chains. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ziobro, tym razem do sprawdzenia pod kątem osób, które pomogły w wyjeździe do USA. Rozliczenie za złe, rozliczenie wyborów. Nadchodzi w tej prawdzie też marsz robotów, a to nawet nie jest Akademia Pana Kleksa.
0: Prawda Antyradia.
1: 8:30, Grzegorz Kornacki. Nowy wątek, nowe śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Według słów rzecznika rządu prokuratura sprawdzi, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagali Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan. Na szefa telewizji Republika i europosła PiS wskazuje Piotr Głowski z Koalicji Obywatelskiej. Śledczy mają sprawdzić, czy Sakiewicz nie zapewnił Ziobrze wsparcia finansowego i logistycznego. Bielan, zdaniem rządzących posłów, ma takie kontakty w USA, że mógł zająć się choćby transportem.
0: Prawda Antyradia.
1: Konsekwencje za złe policzenie głosów w wyborach prezydenckich. Prokuratura w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 6 członków Komisji Wyborczej w Stoczku. To powiat węgrowski. Oskarżeni będą odpowiadać za to, że głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego doliczyli Karolowi Nawrockiemu. W sumie w sprawie podobnych nieprawidłowości w Mazowieckiem i Lubelskiem zarzuty usłyszało prawie 70 osób.
0: Prawda Antyradia.
1: Szybsza, wygodniejsza i mniej stresująca odprawa. We Wrocławiu lotnisko kupuje 7 nowoczesnych skanerów, dzięki którym można będzie przewozić 2-litrowe butelki z płynem, a z torby nie trzeba będzie wyjmować elektroniki. Montaż od lutego. Powiada prezes Karol Przywara.
2: Wymieniam po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak żeby też nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
1: Cała operacja za 30 milionów złotych ma potrwać mniej więcej do majówki.
0: Prawda Antyradia.
1: Najlepsi motorniczowie z Europy będą jeździli w Warszawie. Nie, to nie jest super oferta pracy w tramwajach. To europejskie zawody motorniczych. W następną sobotę wystartuje 26 ekip, które zmierzą się w 6 konkurencjach, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
3: Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgli tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane.
1: Zawody na Marszałkowskiej na wysokości Placu Centralnego.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie tak rządzący wyobrażali sobie Polskę przyszłości. Przed Ministerstwem Cyfryzacji protestowały roboty. Około 30 binarnych mechaosób zwracało uwagę na problem coraz większego wpływu robotyzacji na rynek pracy. Organizatorzy tego zjazdu ZER, ale i jedynek, uważają, że czas wprowadzić przepisy chroniące ludzi przed zastąpieniem przez maszyny. Minister cyfryzacji wyszedł do poddanych i rzekł: polskie stanowisko jest takie, w centrum musi być człowiek.
0: Sport w Antyradiu.
4: Dziś rozpoczynają się 34. Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Turniej odbędzie się w Rumunii, Bułgarii, Finlandii oraz Włoszech. Wezmą w nim udział 24 drużyny, podzielone na 4 grupy. Tytuł mistrzowskiego broni reprezentacja Polski, która w 2023 roku w finale ograła Włochów 3-0. O godzinie 18 Bułgaria zagra z Macedonią Północną. O 19 na parkiecie pojawią się siatkarze Rumunii oraz Łotwy. Przed nami kolejna porcja meczyków w pierwszej lidze Ligi Mistrzów. O 18:45 Barcelona podejmie Feyenoord, a Stuttgart zagra z norweskimi Wikingami. Wieczorem Sporting zmierzy się z Galatasaray, Paris Saint-Germain ze Słowanem Bratysława, Liverpool powalczy z Atletico Madryt, a Napoli sprawdzi się z Arsenalem Londyn. Start 21. Zapowiada się emocjonujący środowy wieczór.
1: Z jednej strony upalnie, z drugiej deszczowo i burzowo dziś w Polsce. Nawet 33 stopnie będą na termometrach, tak ma być w Krakowie i w Rzeszowie. 31 w Katowicach, 29 w Opolu, 28 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 22 w Trójmieście, 20 w Szczecinie i 19 w Koszalinie. Deszcz może padać prawie w całej zachodniej połowie kraju. Burze możliwe we Wrocławiu i w Łodzi.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: No i mamy 18 zaledwie minut do godziny 9.
1: Tak jest, a to była obywatelka KL, czyli Kasia Linz i śmierć w bikini. Hołd dla Grzegorza Ciechowskiego. Bardzo lubimy grać Kasię na antenie Antyradia.
0: Proszę Państwa, wy narzekacie, że trzeba rano wstać.
1: Mhm. No,
0: coś nie było w sklepie.
1: No.
0: Wiesz o co chodzi, to idziesz do sklepu, coś musisz kupić, nie? Pod Wawelską na przykład, patrzysz, a tu tylko cygańska. No i co?
1: Franiu, próbuję Państwu przekazać, że poranki nie takie straszne, jak one się malują, dlatego że warto wstawać rano z dobrym humorem, z bananem na twarzy, trzeba się cieszyć tymi porankami.
0: A nie tak jak ten facet z Oklahomy.
1: Jaki facet z Oklahomy?
0: No co pojechał do wesołego miasteczka i chciał się pokręcić na karuzeli.
1: No.
0: Wsiadł na te takie koniki kolorowe, nie?
1: Aha.
0: No i zapłacił klientowi, 2,5 godziny się bujał.
1: A dlaczego tak?
0: No bo tamten nie miał wydać. A stówę mu dał, 100 baksów.
1: Słuchajcie,
0: to jest pech, a nie, że musisz rano wstać.
1: Dobry suchar o poranku nie jest zły. Jeżeli wy macie na podorędziu takowe, to również możecie się nimi z nami dzielić. Desperanos małpanty.
0: Ale to nie był suchar.
1: A to naprawdę się wydarzyło w tej Oklahomie.
0: No jak?
1: Kurde, to ja widzę.
0: W Oklahomie to nie takie rzeczy się robiło.
1: Panie, oczywiście, że tak. No i przypominamy jeszcze, że mamy bilety na Hollywood Vampires. Także 321-321-600, dzwońcie i dawajcie znać, kto waszym zdaniem jest najgorszym wampirem energetycznym w tym kraju.
0: A teraz Danko Jones.

0: Ależ kapitalnie nastroił mnie ten kawałek. Taki piękny dzień. Byłem na zewnątrz, popatrzyłem. Wspaniała grafika 4K. Słońce świeci, pszczoły latają, motyl mnie musnął, żyć nie umierać.
1: Jakiś ty się romantyczny, Franiu, zrobił. Ale cię te poranki dobrze nastrajają. A powiedz tak a propos, bo ty jesteś człowiekiem wieczora raczej w radiu. Jak ty się czujesz o poranku tu, w studiu?
0: Teraz?
1: Tak.
0: Jak sowa po lobotomii.
1: Mamy nadzieję, że wam Desperanos w tym wydaniu przypada do gustu. Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Co tam w świecie sportu, Franiu, powiedz?
0: No, mistrzostwa Europy nadciągają, 64. Proszę państwa, jutro gramy z Portugalczykami. Dobrze, że Ronaldo nie gra, bo byłoby
1: bo
0: krucho.
1: On po ślubie.
0: No tak, no, on teraz musi się zająć innymi sprawami, a nie tam futbol. W każdym razie Portugalczycy, no nie wierzę, że sprawią nam problemy. Myślę, że takie szybkie 3-0 spokojnie.
1: Ja też tak czuję, ale to na lepiej.
0: Wiesz, że to sport.
1: A, sport może zaskakiwać.
0: Ależ. Daj Boże.
1: No dobrze.
0: A co u ciebie?
1: Słuchaj, u mnie suchar, bo ja pytałam państwa o suchar, dostaliśmy suchara od Marcina. Uwaga, jak nazywa się kapela grająca niedaleko busa? Mhm. Nirvana.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Wanty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Ciepło.
2: cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: są od sportu, a będą budować, czy raczej odbudowywać wizerunek PKO-u. Rosyjski atak na przejście graniczne z Ukrainą. W tej prawdzie też jeden z badaczy sztucznej inteligencji bije na alarm.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Rusza odbudowa zdewastowanego wizerunku. Prezydium PKO po wczorajszym spotkaniu zwołało zarząd na poniedziałek. Cel to szybka zmiana na fotelu prezesa. Kadencję Radosława Piesiewicza miałby do końca, czyli do kwietnia, dociągnąć jeden z 8 wiceprezesów komitetu. Na razie PKO ma zabezpieczone pieniądze na działalność do końca września, no i wyjazd reprezentacji na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze też nie jest zagrożony. Radosław Piesiewicz został zatrzymany prawie 2 tygodnie temu. W sprawie afery zonda krypto trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Uderzenie rosyjskich dronów w przejście graniczne Ukraina-Mołdawia. W nocnym ataku w obwodzie odeskim 2 osoby zginęły, a 3 zostały ranne.
1: Prawda Antyradia.
0: Stabilnie, czyli wiadomo jak. Ponad 40% Polaków deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo jak rok temu. U 1/4 jest lepiej. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
2: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety. Dotyczy to 36% z nich w porównaniu do 28% wśród mężczyzn.
0: Prawie połowa z nas sprawdza stan konta na bieżąco, codziennie albo kilka razy w tygodniu. Co ciekawe, najrzadziej robią to ci, którzy swoją sytuację finansową określają jako złą.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji i granie z życiem ludzi. Poważne zarzuty płyną z ust brytyjskiego badacza zajmującego się szkoleniem modeli AI. Jacob Coxon odszedł z firmy Anthropic, której zarzucił pędzenie do samodoskonalących się systemów, które przekroczą wszelkie bariery. To samo ma zresztą robić konkurencja.
1: Prawda Antyradia.
0: Wrześniowy urlop w toku, a może wypad na weekend. Muzeum PRL w Ostródzie przypomina, że ekspozycja będzie czynna do końca września. Potem to miejsce zamieni się w miejscówkę spotkań dla młodzieży z warsztatami z majsterkowania, mówi twórca Ryszard Czarnowski.
3: Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat. Jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem. Również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń. Również motoryzacyjnych jest pan Krzysiu, wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie.
0: Jeszcze Muzeum PRL jest w starej na stawni kolejowej. Na zegarach mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Burze mogą dziś pojawiać się we Wrocławiu, Łodzi i w okolicach. Deszcz może spaść w Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie czy w Gdańsku. A na termometrach od 19 stopni w Koszalinie przez 21 w Gorzowie, 23 w Zielonej Górze, 27 w Olsztynie i we Wrocławiu, 28 w Warszawie, 31 w Katowicach, do 33 w Krakowie i w Rzeszowie.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Nickelback i Leave Me Behind. I my was jeszcze nie zostawiamy. Desperanos do godziny 10. Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. I sobie dzisiaj o wampirach energetycznych troszeczkę rozmawiamy z wami, dlatego że jutro koncert Hollywood Vampires. My mamy na ten koncert wejścióweczki, a was pytamy o wampiry energetyczne w waszym życiu. I Kamil z Czeladzi napisał: dla mnie Zeus jest wampirem energetycznym i to takim klasy premium. Nie musisz z nim rozmawiać, nie musisz go spotkać, a wystarczy, że dostaniesz od niego list i już czujesz, jak uchodzi z ciebie życie. Tak powiem.
1: Tak, coś w tym jest. No, w ogóle pisma z urzędów to nigdy nie wiesz, co jest w środku i zawsze jest to migotanie przedsionków.
0: Pisma
1: nie
0: z
1: wiesz,
0: urzędów?
1: Nie wiesz.
0: Tak, pisma z urzędów jak pudełko czekoladek, prawda?
1: W każdej chwili może spaść na ciebie fortepian z 6. piętra.
0: Dobry dzień. Pamiętajcie, że walczycie o wyjściówki na Hollywood Vampires i to jest ostatni moment, ostatnia chwila, żeby o nie powalczyć. Desperanos@antyradio.pl albo 321-321-600. Dzielcie się z nami waszymi doświadczeniami wampirzymi, bo już za chwilę do kogoś te wyjściówki trafią.
1: Ja się wcale nie zdziwię, jak ja znajdę w skrzynce, wiesz co, pismo,
0: no.
1: Wiesz skąd?
0: No skąd?
1: Z tego ośrodka tam, co ta krew pobierają po tym programie. Mówię ci, na bank przyjdzie coś takiego. No i czekolada.

0: Od razu po tym numerze zachciało mi się biegać. A wiesz, jaki jest mój rekord na 1000 metrów?
1: No.
0: 400.
1: Zajrzałam, Franiu, znowu do rankingów, bo jak wiesz, ja lubię sobie poczytać różnorakie rankingi. Tym razem znalazłam na takim portalu Strona Zdrowia ranking najzdrowszych jajek.
0: Brzmi groźnie.
1: Jajka, ważna rzecz, i żeby długo żyć, trzeba te jaja konsumować, mój drogi. Okazuje się, że najmniej zdrowo jest jeść, i tu cię zaskoczy, jaja surowe.
0: O, nigdy nie jadłem jajka
1: surowe. No, ale kogla-mogla nie jadłeś,
0: co? Ale ten jadł, jak on się nazywa? Znaczy, mił. Roki.
1: Albo można na głowę zamiast szamponu, podobno zdrowo też rozbite jajko. Dobra, miejsce czwarte, jajka sadzone. Miejsce trzecie, jajecznica na masełku. To jest serio taki ranking, ja tego nie zmyślam. Miejsce drugie, omlety, i teraz uważaj. Miejsce pierwsze, jajko na miękko.
0: O.
1: A jeśli pytasz dlaczego, mój drogi, to dlatego, że jest gotowane w całości, ze skorupką, nie potrzebujemy tłuszczu, no i wrzątek sprawia, że z jego powierzchni znikają wszelkie drobnoustroje.
0: No i najważniejsze teraz w tej całej historii jest to, że jajko musi być specjalne. Najdroższe jajka 930-970 zł, kura pasie się na czerwonym dywanie, tam je proso z tybetańskich zbóż.
1: Zbóż?
0: Wzgórz, i tam są te zboża rosną, no i oczywiście wyrzucane.
1: No, no.
0: I przede wszystkim klucz.
1: No.
0: Musi być wycieranie kurze.
1: Czego?
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Siemoniak, po poważnych rozmowach w USA dla nas są zapewnienia. Czarne skrzynki z rozbitego Boeinga znalezione. W tej prawdzie będą też śląskie smaki na tacy, na talerzu, na czym tylko lubisz.
5: Prawda Antyradia.
6: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Po spotkaniu Tomasz Siemoniak rozmawiał w siedzibie CIA z szefem tej agencji Johnem Radcliffe'em. Wśród tematów były oczywiście bezpieczeństwo Polski, ale też ostatnie rozmowy wysłanników prezydenta USA z Putinem i z Zełenskim. Premier dostał już najważniejsze informacje. My musimy zadowolić się stwierdzeniem, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a jednym z jego fundamentów jest współpraca służb.
5: Prawda Antyradia.
6: Znalezione, zabezpieczone i skierowanie do przebadania. Amerykanie mają już czarne skrzynki z towarowego samolotu, który w niedzielę wypadł z lotniskowego pasa w Miami. Boeing 767 nie wyhamował w porę i już za drogą do lądowania staranował 5 aut. Zginęło 5 osób, 5 zostało poważnie rannych. Przyczyny na razie nie są znane, ale to ma się wkrótce zmienić.
5: Prawda Antyradia.
6: Chyba że ktoś coś ukryje. Nowojorscy urzędnicy ujawnili właśnie ponad 170 tysięcy stron dokumentów o jakości powietrza po zamachach na World Trade Center. Według New York Times ukrywano poziom stężenia toksyn, w tym azbestu. Mieszkańcy dostawali zapewnienia, że jest bezpiecznie.
5: Prawda Antyradia.
6: 9 milionów złotych rozdzielone. Mieszkańcy Olsztyna są już po głosowaniach w budżecie.

0: Obywatelskim. Wybrali 45 projektów, mówi koordynatorka OBO Beata Kardynał-Stawicka.
1: W tym roku swój głos oddało ponad 10 502 osoby i one oddały 49 187 głosów, bo każda osoba mogła głosować nie tylko na jeden projekt, ale na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 miejskie i 3 osiedlowe.
0: Wśród zwycięskich pomysłów kastracja kotów czy rozbudowa skateparku.
2: Prawda Antyradia.
0: Śląskie smaki na talerzu. Zbliża się Regio Rest Festival, czyli coś dla tych, którzy lubią nie tylko gdzieś pojechać, ale też dobrze tam zjeść.
3: Śląska kuchnia ma swoich fanów.
4: Lubię kuchnię śląską. Co najbardziej? No, rolady, kluski śląskie i karminadle z ciap kapustą.
5: Nie znamy, chcemy poznać. Przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. Ta rolata śląska się uśmiecha do mnie.
3: Podczas Regio Rest Festivalu szefowie kuchni z 9 restauracji przygotują specjalne 3-daniowe śląskie menu. I jak zapowiada Agnieszka Czachurałach ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, będzie to coś mniej oczywistego niż rolada z kluskami.
6: Będziemy mogli spróbować rzymloka albo szpajzy, kapuśnicy po wiślańsku, żebroczka ze szpyrkami. Także tych smaków lokalnych będzie bardzo dużo.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Jest prawie 9:33. To była Prawda Antyradia. Od 19 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej na północnym zachodzie, najcieplej na południowym wschodzie. Deszcz możliwy przede wszystkim w zachodniej i centralnej Polsce. Burze niewykluczone na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Wieczorem opady i burze w prognozach są pewniejsze i intensywniejsze, a na termometrach będzie wtedy od 15 do 26 stopni.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Nie regulujcie radioodbiorników, program jest naprawdę na żywo i za 20 minut godzina 10.
1: I naprawdę w roli desperanosów my, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Piotr Frank Marciniak, ale ważne ogłoszenia parafialne, wciąż macie szansę polecieć na Metallicę do Vegas i jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, to jest realna szansa, wystarczy słuchać codziennie Antyradia i wyłapywać te hasła, które podajemy na antenie, a dziś hasło dnia to, uwaga, środa, dzień Loada.
0: Ale to związane z zespołem Metallica,
1: tak,
0: taka płytka była.
1: To żadna moja fantazja. Zapisujcie, zbierajcie i koniecznie zaglądajcie na stronę antyradio.pl, bo oprócz szansy na koncert Mety w Vegas macie też szansę na zgarnięcie płyt Metallica, więc w naszym konkursie brać udział warto, prawda, Franiu?
0: Oczywiście, jak najbardziej, a jeżeli ktoś poleci do tego Vegas, to zawsze można się pokręcić po mieście.
1: Tak, przywieźcie nam jakieś pamiątki, muszelkę jakąś tam czy coś.
0: No gdzie jest Vegas muszla, no proszę cię.
1: No, może jakaś się
0: komu
1: znajdzie?
0: To potrzebne?
1: Na muszelka w Vegas. Tak czy siak, trzymamy za was kciuki. Koniecznie słuchajcie Antyradia każdego dnia od rana do nocy, bo gramy wam najlepszego rocka na świecie.

0: Żadnego uśpienia, moi drodzy. I Wanna Be Sedated i Ramones. A to jest ten moment, w którym rozwiążemy nasz konkurs na najgorszego wampira energetycznego. W nagrodę mamy dwie wejściówki na jutrzejszy koncert Hollywood Vampires w Łodzi. I tym oto sposobem jedna z wejściówek trafia do Mikołaja, który napisał nam: najgorszym wampirem energetycznym w Polsce osobiście dla mnie we wrześniu jest taki jeden Michał F. Bo od początku miesiąca ucinam godziny snu, żeby usłyszeć nową poranną audycję Hi-Fi, ale coś nie idzie, a snu nie ma. No i właśnie, Mikołaj, my też apelujemy do figura, żeby się ruszył i do nas w końcu przyjechał, a do ciebie trafia bilet na Hollywood Vampires. Mam nadzieję, że dasz tam upust swoim złym emocjom, zaś druga wejściówka trafia do Zbigniewa, który napisał: dla mnie największym wampirem energetycznym jest moja niedoszła żona. Robi straszne problemy, gdy chcę wyjść na koncert czy gdzieś pojechać. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść jej ciśnienie na wieść, że pojadę. No to jedziesz, mój drogi. Tylko tej żonie za bardzo niedoszło i ciśnienia jednak nie podnoś, dobra? No.
1: Ależ to się wszystko ułożyło pięknie jak w bajce.
0: Prawda? Jak w bajce o wampirach.
1: Tak.
0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie telefony i wszystkie maile. Fajnie, że tak się udzielacie. Trochę mniej fajnie, że macie wokół siebie tylu wampirów energetycznych, ale pamiętajcie, dobrze zaczęty dzień gwarantuje dobrze wycyzelowane ciśnienie, także mamy nadzieję, że wam go dzisiaj nikt za bardzo nie podniesie. No chyba, że dobra kawka.
1: Życzymy państwu kapitalnego dnia, piękna pogoda i co?
0: Piękna pogoda, pora na...
1: Telesfora. A no tak.
0: Trzymajcie.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i tradycyjnie do jutra.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
6: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Były wiceszef Krajowej Administracji odpowie za szemrane interesy. Wpadka rosyjskich szpiegów w Mołdawii i w Rumunii. W tej prawdzie też nowe zasady wkrótce na wrocławskim lotnisku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Areszt dla byłego wiceszefa lokalnej KAS Andrzej N. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego idzie za kraty, bo jest podejrzewany o chronienie gangu tytoniowego. Według ustaleń śledczych przekazywał przestępcom informacje operacyjne, brał udział w spotkaniach dotyczących nielegalnej fabryki, obserwował też teren dookoła. Nic dziwnego, 42-latek zainwestował w ten interes około 400 tysięcy złotych i pobierał 20% zysków. Celnik, bo tak go przezywali, narobił strat na 25 milionów złotych, wpadł w swoim domu w Bydgoszczy. Grozi mu do 20 lat więzienia, grzywna i obowiązek uregulowania uszczuplonych podatków.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy i Węgrzy znów mają szansę w Stanach. Jak podaje Reuters, władze wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne. To nie był oczywisty ruch, bo przerwa w rozpatrywaniu wniosków dla obywateli innych państw została przedłużona.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosyjski szpieg zatrzymany w Mołdawii. Tamtejsza policja schwytała obywatela Azerbejdżanu, który miał szpiegować na rzecz rosyjskich służb specjalnych. 49-latek miał być też szkolony do działań dywersyjnych w Mołdawii i na terenie Ukrainy. Wpadł tego samego dnia co jego kolega po fachu w Rumunii. Tam służby zatrzymały Rosjanina, który miał być zaangażowany w udaremnioną akcję sabotażową.
1: Prawda Antyradia.
0: Narzędzia używające sztucznej inteligencji, systemy chroniące dane medyczne i sprzęt dla pacjentów kardiologicznych. To nowości w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Ten szpital dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych placówek wysokospecjalistycznych w województwie mazowieckim. Mam tutaj na myśli również szpitale kliniczne.
0: Blisko 40 milionów złotych na unowocześnienie. To kasa z budżetu województwa i z KPO.
1: Prawda Antyradia.
0: Trump dokręca śrubę. Podpisał rozporządzenie o zakazie importu części nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem, m.in. o sery, papier, stal czy aluminium. To jego odpowiedź na kanadyjskie cła odwetowe, wprowadzone za cła narzucone przez USA. Nowe zmiany mają wejść w życie 29 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania elektroniki w trakcie kontroli. Tak będzie na wrocławskim lotnisku. Władze portu planują montaż 7 nowoczesnych skanerów, mówi prezes zarządu Karol Przywara.
3: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
0: Montaż ruszy w lutym i potrwa do majówki. Do 33 stopni dziś w ciągu dnia, ale nie wszędzie będzie tak ciepło, bo w Koszalinie na przykład ma być do 19 stopni, także przed wyjściem lepiej sprawdzić sytuację. Tym bardziej, że w wielu miastach może dziś też padać deszcz, a w niektórych też zagrzmieć. Nocą deszczowo na północy, na południu i w centrum i wtedy będzie od 10 maksymalnie do 16 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski w Antyradio. Oczywiście będzie mnóstwo atrakcji. Będę miał podwójne zaproszenie na koncert Hollywood Vampires 10 września, Atlas Arena Łódź. Zajmę się tym w stosownym momencie. Także przypomnę Państwu dzisiejsze hasło związane z konkursem Master of Vegas w Antyradio, której nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października, transport i hotel w Las Vegas także. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień pluszowego misia. Proszę Państwa, proszę przytulić. Dzień cudownych dziwaków. Bardzo fajnie. Dzień wina w pudełku. Niespecjalnie lubię. Wienersznicla dzień także. No i dzień kup księdzu piwo. Także Międzynarodowy Dzień Urody, to zdecydowanie dla wszystkich. Dzień recyklingu baterii oraz Światowy Dzień Pojazdów Elektrycznych, jakby trochę powiązane. 9 września 1438 roku Alfons V Afrykańczyk został królem Portugalii, a w 1913 roku rosyjski pilot Piotr Niestierow wykonał nad Kijowem samolotem Newport pierwszą w historii pętlę. Wykonał pętlę, ponieważ nazywał się Niestierow i myślę, że nie sterował do końca poprawnie, dlatego pętla wyszła. Rodaczki i rodacy, to były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi niezawodny, szybki jak strzała, społeczny researcher pan Wojciech.

0: To jest metoda na konkretną emeryturkę. Proszę Państwa, w skrócie, jak zawalczyć? Należy zebrać 5 haseł, wysłać je do nas pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie antyradio.pl. No i sprawi to, że będziecie Państwo mieli szansę na wejście do półfinału o wylot do Las Vegas na Metallica. Hasło nadal obowiązujące, tylko proszę uważnie słuchać. Środa, dzień Lowda. Środa, dzień Lowda. Bardzo proszę, proszę atakować i próbować swoich sił. No może Państwo wejdą do półfinału.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradia. Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.

0: ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, tu Ikea. Szukasz szans?

0: wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
8: Scorpions.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, no wczoraj bodajże wspominałem o karambolu, który miał miejsce na obwodnicy Warszawy, bo dziki wyszły na drogę i ludzie hamowali. Pani Maja Ostaszewska ma taką oto teorię, że dziki przyszły do miasta, bo w lesie strzelają. No i bardzo dobrze, jeżeli tak Państwo do tego podchodzą, to proszę strzelać w mieście, chociażby z petard, to dziki pójdą do lasu, gdzie strzelają może mniej. Proszę Państwa, to jest teoria pani Maji Ostaszewskiej. Dziki przyszły do miasta, bo w lesie strzelają. Trzymajcie się, Antyradia. Jedziemy w kierunku godziny 11.

0: Państwa Antyradia. Do godziny 11 pozostała 6 minut. Po 11 zajmę się Silversami oraz czytelnictwem, jakby złożone w jeden element. Rodaczki, rodacy, za moment prawda, Antyradia, pełna kultura i prognoza.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Polska i USA z wielkimi pieniędzmi pomiędzy. Polska i Ukraina. Nie inaczej, nadchodzi duże wsparcie. W tej prawdzie będą też pieniądze na to, żeby nas nie zalało.
0: Prawda Antyradia.
8: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 4 miliardy dolarów to wartość nowej umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o gwarancję kredytową na zakup amerykańskiego sprzętu. Jak chwali się Władysław Kosiniak-Kamysz, program Foreign Military Policing to coś specjalnego dla najlepszych sojuszników USA. Ale wiadomo, gdzie potrzeba wsparcia, tam jesteśmy. Tak w każdym razie zapewnia szef MON.
0: Prawda Antyradia.
8: Wsparcie płynie też dalej. Polska szykuje pakiet pomocy dla Ukrainy wart 50 milionów euro. Takie informacje płyną na razie z Kijowa po spotkaniu szefów MON grupy Rammstein. W polskim pakiecie będą m.in. środki ochrony powietrznej. Niemcy zadeklarowali nowe dostawy pocisków do zestawów Patriot i F-16, a także zakup dronów. Wielka Brytania przeznaczy 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Holandia 300 milionów dolarów na projekt linia dronów. Norwegia 200 milionów dolarów na zakup pocisków Patriot.
0: Prawda Antyradia.
8: Pokoju nie ma w planach na najbliższy czas. Pentagon ogłosił, że trzeba być gotowym na przedłużający się konflikt w Ukrainie. Mowa nawet o latach. Rosja odbudowuje swoje siły.
0: Prawda Antyradia.
8: Rewolucja? No to nie w finansach polskich rodzin. Ponad 40% badanych przez Santander Consumer Bank twierdzi, że ich budżet najlepiej określa stwierdzenie bez zmian.
9: Na początku roku królował optymizm. Tak wynikało z badania przeprowadzonego przez Providenta, o czym Karolina Łuczak.
10: Optymizm wykazuje 34% badanych, którzy spodziewają się pozytywnych zmian w swoich finansach.
9: Po pół roku poprawę widzi 1/4 i śledzi ją na bieżąco, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
11: Prawie połowa z nas śledzi budżet regularnie, 18% robi to codziennie, a 1/4 zagląda na konto kilka razy w tygodniu.
9: Dzięki temu ogarniają.
11: Prawie 3/4 wie, ile może odłożyć w typowym miesiącu, gdy nie pojawiają się nieprzewidziane wydatki.
9: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: Ponad 16 milionów złotych na zabezpieczenie przed powodzią. Takie pieniądze popłyną do Dzierżoniowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To pozwoli m.in. na przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej, ale i na budowę zbiorników retencyjnych, mówi burmistrz Dariusz Kucharski.
12: Pierwszy na stadionie i drugi na wysokości osiedla Błękitnego, zbiorniki podziemne, więc nawet nie będziemy widzieli na co dzień, że takie zabezpieczenie są.
8: Prace przy budowie tych zbiorników retencyjnych mają ruszyć na początku przyszłego roku. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. To oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Angel and the Badman znów w siodle. Jest pełny zwiastun nowej wersji westernu z 1947 roku z Johnem Wayne'em. Tym razem rannego rewolwerowca gra Zachary Levi. Jego postać dostaje szansę na spokojne życie, ale dawna banda chce spalić rancho. W obsadzie też Tommy Lee Jones i Neil McDonough. Premiera w USA 9 października. Kalafior Przeznaczenia przemówił. Jest zwiastun polskiej czarnej komedii. Fabuła skupi się wokół dziewczyny pracującej u matki w warzywniaku. Przeżywa załamanie, po którym zaczyna słyszeć głos kalafiora. Ten namawia ją do zemsty na toksycznej matce i zniszczenia sklepu. W warzywo wcieli się Adam Woronowicz. Elizabeth Holmes pokaże wszystko. Jest zwiastun dokumentu You Can See Everything o jednej z największych oszustek w historii Doliny Krzemowej. Premiera w USA w październiku.
8: Gwałtowne ochłodzenie przed nami, a przynajmniej przed częścią z nas. Dziś, przypomnę, do 33 stopni w ciągu dnia. Jutro maksymalna temperatura to będzie stopni 21. Tak ma być w Krakowie. 19 stopni będzie w Warszawie, 17 w Olsztynie i 16 w Koszalinie. Deszcz może jutro popadać na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
14: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, to już prawie 12 minut po godzinie 11. Słuchałem Państwa Antyradia. Sklep zmienia się. Silversi zmieniają nasz handel. Co jest wyrazem troski o starszego klienta? No, lupa na półce i większe etykiety. Starsze osoby już niedługo będą najpotężniejszą grupą konsumentów w Polsce. No właśnie, większe etykiety, lupa na półce. Jeżeli dołożymy do tego informację, że 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta, to lupa im raczej niepotrzebna. I do tego niepotrzebne są większe etykiety, bo czytać ze zrozumieniem z pewnością nie będą. A my mkniemy dalej z Antyradiem.

0: jesteście Państwo na wakacjach. W ogóle to słuchacie Antyradia, to już 23 minuty po godzinie 11. Kiedy jesteście na wakacjach i wjeżdżacie z pokoju hotelowego, to zwykle sprawdzamy wszystkie szuflady, szufladki, safe i tym podobne rzeczy, żeby sprawdzić, czy aby cokolwiek tam nie zostało. W Wawrzynicach, to zachodniopomorskie, działo się śmiesznie, bo był remont jednego z domów, podczas którego na śmietnik poszła stara komoda. Potem się okazało, że w tej starej komodzie były 42 tysiące euro. Kiedy małżonkowie robiący remont uświadomili sobie, że wyrzucili swoje oszczędności, powiadomili policję, wynajęli prywatnego detektywa. No i okazało się, że gotówka się szczęśliwie odnalazła. Widocznie ktoś nie zbadał zagadnienia, co w komodzie było. Mam takiego znajomego, który z kolei zajmuje się oczyszczaniem domów, starych domów. No i kiedyś w jednym z biurek, które poszło pod młotok, była naprawdę poważna fortuna w złotych monetach. Zatem sprawdzajcie szafki i szafeczki.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli

0: Regulamin w aplikacji i na hb.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
8: to you. Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światło Wood od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alter Bridge. Mówią,
10: że mnie kochasz i że mną jest.
9: Blues Brothers.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Maciksem. Zbliżamy się do godziny 12 z Antyradiem. Po 12 rodaczki i rodacy rozdawnictwo. Będzie jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert Hollywood Vampires 10 września Atlas Arena Łódź. Pozwolę sobie przypomnieć, że warto zaatakować, a będziemy zajmowali się rozdawnictwem na zasadach wykańczalni, czyli ja zaintonuję dowcip. Państwo łaskawie dokończą dowcip, no i zobaczymy, komu się uda zdobyć zaproszenie.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: No i tak, proszę Państwa, słuchacie Antyradia do godziny 12. Pozostało 6 minut z haczyczkiem. O 12 rozdawnictwo oczywiście po prawdzie Antyradia i prognozie pogody.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest wyrok dla księdza pedofila z diecezji sosnowieckiej. Więcej na zbrojenia. Jest umowa na 4 miliardy dolarów między Polską a USA. Udane polowanie ukraińskich dronów zniszczyły tony rosyjskiego sprzętu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher. Zapraszam. 14 lat odsiadki dla księdza pedofila. Chodzi o Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Do końca życia nie może zajmować stanowisk związanych z edukacją czy opieką nad dziećmi. Jego proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Mamy gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. Umowa na 4 miliardy dolarów została podpisana w Warszawie między Polską a USA. Pieniądze będą dobrze spożytkowane, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
0: Według Kosiniaka-Kamysza Amerykanie takich gwarancji udzielają tylko swoim najlepszym sojusznikom.
1: Prawda Antyradia.
0: Owocne polowanie na rosyjski sprzęt. Siły systemów bezzałogowych Ukrainy chwalą się, że w nocy zniszczyły kilka okrętów, w tym rakietowych, do tego myśliwiec, helikopter i jeszcze 2 zestawy radarowe. Uderzenia były w kilku miejscach w kraju krasnodarskim, który sąsiaduje z Krymem.
1: Prawda Antyradia.
0: W finansach polskich rodzin bez rewolucji ponad 40% badanych przez Santander Consumer Bank twierdzi, że budżet ich określa stwierdzenie bez zmian.
3: Na początku roku królował optymizm, tak wynikało z badania przeprowadzonego przez Providenta, o czym Karolina Łuczak.
4: Optymizm wykazuje 34% badanych, którzy spodziewają się pozytywnych zmian w swoich finansach.
3: Po pół roku poprawę widzi 1/4 i śledzi ją na bieżąco, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Bank.
5: Prawie połowa z nas śledzi budżet regularnie, 18% robi to codziennie, a 1/4 zagląda na konto kilka razy w tygodniu.
3: Dzięki temu ogarniają.
5: Prawie 3/4 wie, ile może odłożyć w typowym miesiącu, gdy nie pojawiają się nieprzewidziane wydatki.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 12:00.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Na termometrach od zaledwie 17 stopni w Kołobrzegu do 29 w Krakowie. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 32, chłodniej na zachodzie, szczególnie północnym zachodzie. Tam raczej pochmurno w ciągu dnia. Pod wieczór zrobi się deszczowo, głównie na Dolnym Śląsku. W nocy opady przejdą przez całą Polskę i jutro już 18-20 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Tak, proszę Państwa, to już 11 minut po godzinie 12. Kolejna jest zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który zamierza oddać w Państwa ręce dwuosobowe zaproszenie na koncert Hollywood Vampires 10 września Atlas Arena Łódź. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i teraz zadanie. Proszę Państwa, to będzie na zasadach wykańczalni, czyli ja zaintonuję dowcip, Państwo zakończenie wpiszą w temacie maila i zaczekają na efekt Państwa działania. A przypowiastka zaczyna się tak. Wampir wszedł do sklepu ze słodyczami, rozejrzał się i powiedział do ekspedientki. Cóż takiego powiedział wampir do ekspedientki? Proszę malować to w temacie maila, bardzo proszę.

0: działania w celu wygrać dwuosobowe zaproszenie na koncert Hollywood Vampires 13 września Atlas Arena Łódź. Zadałem Państwu zadanie, które należy wysłać pod adres ostry@antyradio.pl. Zadanie jest takie, proszę dokończyć dowcip, który zaczyna się tak: wampir wszedł do sklepu ze słodyczami, rozejrzał się i powiedział do ekspedientki. Ja już znalazłem jedną odpowiedź, która dla mnie jest numer uno, ale zobaczymy, może ktoś przebije. Dam Państwu jeszcze chwilkę.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: przydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
0: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu. I ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

koncert Hollywood w Empires 10 września, Atlas Arena Łódź. Dałem Państwu takie zadanie. Wampir wszedł do sklepu ze słodyczami, rozejrzał się i powiedział do ekspedientki: poproszę żelki ARH+, napisał Pan Paweł i to Pan Paweł zgarnia zaproszenie na wspomniany koncert. Mail zwrotny wyślę dosłownie za chwil kilka do Pana. Dobrej zabawy pozostaje mi życzyć. Rozdawnictwił nas pod dostatkiem, zatem proszę słuchać uważnie Antyradia, no i walczyć w przeróżnych konkursach. Najbardziej istotny jest ten, w który wysyłam Państwa do Las Vegas na koncert Metaliki, ale więcej na ten temat pewnie powie Tomek Kasprzyk już za chwil kilka.

0: Kwaśniak, R.E.M. zagra na koniec godziny. Pięknie, niebywale jest. Za momencik Tomek Kasprzyk, jego Lokomotywa. Przypominam, że walczycie w konkursie Master of Vegas o wyjazd na koncert Metaliki do Las Vegas. Tomek zajmie się tym za chwil kilka, a Aleksander Ostrowski, kłaniając się nisko, mówi Państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Moffley.
3: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Typ

0: czy jest. Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Rządzący przekonują, że nie zapomnieli o reformie ochrony zdrowia. Wiemy, co Polacy najchętniej kupują w sieci. Są nowe dane.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił na Mazowszu. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki, niedaleko Płocka. Brał w nim udział osobowy skład relacji Lublin-Szczecin. Jechało nim 150 osób, jak pisze Interia. Część wagonów przewróciła się na bok. 20 osób ucierpiało, w tym 4 ciężko, według TVN24. Ruch pociągów został wstrzymany.
2: Prawda Antyradia.
3: Koniec z milionowymi kontraktami lekarzy, zapowiada minister finansów. Andrzej Domański ma o tym rozmawiać z szefową resortu zdrowia. Przekonuje, że pomimo, że wciąż nie powstały przepisy w tej sprawie, to jest ona pilna. Tak pilna, że przy obecnych założeniach nie wejdzie w życie przed końcem obecnej kadencji. Dlatego roczny okres przejściowy trzeba skrócić, mówi Domański.
4: Pani minister Grenda, będę z nią jeszcze o tym rozmawiał. Chcę, aby te rozwiązania były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
3: Jutro Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć przepisami, trzema projektami zdrowotnymi, w tym limitami wynagrodzeń i czasu pracy personelu medycznego.
2: Prawda Antyradia.
3: Peronowy zawrót głowy w Sosnowcu. Od dziś jest zmiana dla pasażerów na dworcu głównym. Peron trzeci zostanie zamknięty, więc pociągi będą odjeżdżać z nowego peronu pierwszego oraz jednej krawędzi peronu drugiego.
5: Czyli wszyscy podróżni, którzy będą chcieli się udać w stronę Częstochowy, będą korzystali z peronu pierwszego, natomiast pociągi w stronę Katowic będą odjeżdżały z peronu drugiego.
3: Wyjaśnia Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Wszystko przez trwającą modernizację stacji Sosnowiec.
2: Prawda Antyradia.
3: Ubrania. To najczęściej kupują przez internet Niemcy, Austriacy czy Szwajcarzy. W Niemczech to 25% rynku. W Polsce tylko 12%. My wolimy co innego. Fulfilio, Sylwia Maj.
6: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
3: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to 15% tego, co zostało kupione w Niemczech. 18, w Szwajcarii 19. Prawie 2,5 minuty po 13.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Na termometrach od zaledwie 17 stopni w Kołobrzegu do około 30 w Krakowie. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 32. Chłodniej na zachodzie, szczególnie północnym zachodzie. Tam raczej pochmurno w ciągu dnia. Pod wieczór zrobi się deszczowo, głównie na Dolnym Śląsku. W nocy opady przejdą przez całą Polskę i jutro już tylko 18-20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: bardzo jej kibicuję, jeżeli chodzi o zestawienie Turbo Top.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie miała się całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to notowanie. Emily Wolf i jej nagranie Power, prosto z zestawienia Turbo Topu. Prowadziła nas pani Emily do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w środę 9 września. No i 9, prawie 10 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Zapraszam do 16 jak zwykle. A dziś w trakcie naszej podróży znów do kogoś z was zadzwonię, żeby poinformować, że dostaje płytę kompaktową zespołu Metallica. No i być może weźmie także udział w półfinałach, a półfinały naszego konkursu lada moment. Póki co, przypominam, wejdźcie na nasze strony internetowe antyradio.pl. Tam zobaczycie oczywiście odnośniki do naszego konkursu, w którym nagroda główna to wylot do Las Vegas na koncert zespołu Metallica 1 października do przepięknej hali widowiskowej Sphere. Wszystko stawiamy, a wy po prostu tam będziecie nas reprezentować. Szczegóły na antyradio.pl. Polecam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No i z tego co widzę, jeszcze będę miał dla was zaproszenia na koncert, który odbędzie się 14 września w Hard Rock Pubie Pamela.

0: tego nagrania i przypomina mi się największy koncert, na którym byłem, czyli 2019 rok. Poland Rock Festival, bo to jeszcze był przystanek Woodstock, Kostrzyna do Drąg, z wami milion obserwujących, Kult i Polska za nami. Ech, wspomnienia. Natomiast Kamila pyta, czy chodzi o koncert Dogiego White'a, który odbędzie się w Toruniu? Tak jest, Doggy White and Polish Chapter. 14 września, Hard Rock Pub, Pamela, Toruń. Na to wydarzenie mam dzisiaj zaproszenia i chętnie oddam wasze ręce. Bądźcie czujni.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy Ad.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastik. Plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
0: Po reklamie. Lokomotywa w Antyradiu.

The Answer, Blue Brother. Tymczasem dziś mija rocznica, kiedy 9 września 65 roku grupa The Rolling Stones umieściła na szczycie brytyjskiej listy przebojów single, na którego pomysł wpadł Keith Richards tuż przed snem w hotelowym pokoju na Florydzie. Nagrał się na magnetofon, zasnął i odsłuchał taśmę dopiero nad ranem. Nazwał to później I Can Get No Satisfaction. Okazało się strzałem w dziesiątkę. 9 września 1965 roku, numer 1 brytyjskiej listy przebojów. A potem to już poleciało.

0: kawał historii polskiej muzyki. ONI, drzwi na zamknięcie pierwszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Za chwilę Prawda Antyradia, a ja z kolejną dawką muzyki wracam tuż po. Nie oddalajcie się.
1: Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Tylko teraz pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostaje.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.

0: Coraz więcej ustaleń na temat katastrofy kolejowej na Mazowszu. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Wzrost o prawie 10% w rok. 6 nowych fotoradarów stanie wkrótce w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Kierowca ciężarówki i maszynista pociągu są wśród ciężko rannych 4 osób po wypadku na Mazowszu. W sumie w zdarzeniu brało udział około 20 osób, które ucierpiały na miejscu zdarzenia w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny został wstrzymany.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce, o 8% więcej niż przed rokiem. To najnowsze dane GUS-u. Największa liczba to Ukraińcy, ponad 780 000, czyli 2/3 wszystkich pracujących obcokrajowców. Kolejne grupy są mniejsze, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 000, a na kolejnych miejscach obywatele Indii, 22 000, Gruzji i Kolumbii po 20 000.
0: 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
1: Prawda Antyradia.
0: 6 nowych fotoradarów stanie w Warszawie. Drogowcy ogłosili przetarg w tej sprawie. Urządzenia mają być zamontowane jeszcze w tym roku. Staną w Alei Wilanowskiej, Alei Solidarności, Niepodległości, przy Wójcickiego, na Moście Gdańskim i Trasie Łazienkowskiej. Z kolei na Moście Poniatowskiego i w tunelu Wisłostrady kierowcy zostaną uraczeni odcinkowym pomiarem prędkości.
1: Prawda Antyradia.
0: 15-latek ranił 2 osoby pistoletem gazowym. Do incydentu doszło po awanturze w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim.
3: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
0: Ten 19-latek zadzwonił po ojca i ojciec też ucierpiał. Sytuacja uspokoiła się dopiero po przyjeździe policji, która zabezpieczyła pistolet. Tłem całego zajścia było głośne zachowanie dzieciaków w autobusie. 19-latek zwrócił im uwagę.
1: Prawda Antyradia.
0: Na co wydać 9 milionów złotych? Zdecydowali mieszkańcy Olsztyna. Wybrali do realizacji 45 projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Prawie wszystkie są osiedlowe, mówi koordynatorka olsztyńskiego budżetu obywatelskiego Beata Kardynał-Stawicka.
4: Projekty zgłaszane do olsztyńskiego budżetu obywatelskiego można podzielić na takie 4 kategorie. Pierwsze to projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez. Druga kategoria to sport i rekreacja. Trzecia kategoria remontowo-inwestycyjna. Czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt.
0: Największe poparcie wśród projektów miejskich zdobyła akcja Kastrakcja. Zwierzęta są obok nas, która pomoże ograniczyć bezdomność zwierząt. Pochmurno na zachodzie, na wschodzie prawie bezchmurne niebo. Na termometrach od 17 w Koszalinie do ponad 31 stopni w Nowym Sączu. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Z czasem może się zrobić deszczowo, szczególnie na południowym zachodzie. W nocy opady przejdą przez cały kraj i jutro już w granicach 20 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Nowe nagranie Europe za nami. Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Wejdźcie na antyradio.pl, zapoznajcie się ze szczegółami, no i głosujcie, a Europe już jesienią w Polsce na Torwarze. Bilety także będą w Antyradiu w swoim czasie, no i mam nadzieję, że zaproszenia także będą na warszawski Torwar. Co byśmy się mogli tam wspólnie spotkać. A jeżeli już będziecie na naszych stronach antyradio.pl, to pamiętajcie, że cały czas trwa konkurs Master of Vegas w Antyradio. Chcemy, żeby ktoś z Was reprezentował Antyradio na koncercie Metallica w Las Vegas 1 października. Fundujemy przelot, fundujemy nocleg, fundujemy wejście na koncert, natomiast do Was należy to, abyście weszli jeszcze na naszą stronę internetową. Jeszcze hasło działa, środa, dzień Louda, środa, dzień Louda. Wejdźcie, wpiszcie i napiszcie, jak byście przedstawili Antyradio zespołowi Metallica. To jest pierwsze zadanie, a drugie, jeżeli chcecie wziąć udział w głównej jakby rozgrywce półfinałowej o wejście do tak zwanego finału wylotu do Las Vegas, to powinniście napisać, w jaki sposób staliście się fanami Metallica. Myślę, że to nie jest trudne. Wejdźcie, powalczcie, a ja myślę, że w ciągu najbliższych 30-40 minut do kogoś z Was zadzwonię. Tak więc bądźcie czujni.
0: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.

0: Get It On. T-Rex, ponadczasowy utwór, kolejna zresztą perełka w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradio. 25 minut po 14, za moment do kogoś z Was dzwonię.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Player antyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
5: W Media Expert.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
7: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu.

0: Tell You Color Dream, The Warning w Rokomotywie w Antyradio w środę 9 września.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: A ja przenoszę się do Darka. Cześć Darek.
2: Witaj, cześć.
0: Z czym ci się kojarzy środa?
2: Środa mi się kojarzy ogólnie ze środkiem tygodnia, ale generalnie powszechnie wiadomo, o co chodzi.
0: Dzień czego?
2: Środa, dzień Lowda.
0: Lowda, tak jest. Środa, dzień Lowda. To jest to hasło. Darek, jak byś przedstawił Antyradio zespołowi Metallica?
2: Gracie na tym samym poziomie. Taki sam sztos, taka sama energia. I to jest to.
0: Bardzo się cieszę, że tak mówisz. A ty fanem Metalliki jesteś od dawna czy od niedawna?
2: Tak naprawdę to fanem Metalliki jestem, wiadomo, wszyscy wiedzą, że Metallica skończyła się przed Killemolem, tak się mówi.
0: No.
2: Natomiast tak naprawdę po czarnej płycie dopiero zacząłem być fanem Metalliki.
0: Okay.
2: I żałuję, że dopiero wtedy, no bo trochę ladu leciało. No,
0: byłeś na paru koncertach Metalliki? W ogóle widziałeś ich na żywo? Byłeś, tak?
2: Byłem w Warszawie, byłem w Chorzowie teraz w tym roku i w Budapeszcie, natomiast niestety dopiero na trzech.
0: Ja cały czas się zastanawiam, wiesz, bo też byłem na paru koncertach Metalliki i lubię się na nich gapić. I trochę, oczywiście, że bardzo bym chciał polecieć do Sphere i zobaczyć ten koncert w Las Vegas, ale zastanawiam się, czy jakbym był w Sphere, to bym patrzył na nich, czy tylko ich słuchał, a oglądał to, co się dzieje na tych wszystkich monitorach super LED-owych.
2: Wszystko od akustyki zależy, bo każdy koncert. Byłem i na płycie, byłem i na trybunach. I wszędzie jest fajnie. No, szkoda, że nie da się w kilku wymiarach jednocześnie.
0: To prawda. Bardzo jestem ciekaw, co by było, jakby na przykład na tym Sphere podczas ich koncertu na tej całej, na tych wielkich ekranach była na przykład kreskówka jakaś puszczona, nie? Albo nie wiadomo co. Coś takiego kompletnie abstrakcyjnego. Zaczarowany ołówek na przykład.
2: No, mogłoby być fajnie.
0: Możesz być tym, który to zobaczy, wiesz, bo jest szansa, że będziesz brał udział w półfinałach. Trzymamy mocno kciuki. Jedno jest pewne, do ciebie frunie dzisiaj płyta kompaktowa zespołu Metallica. Bardzo dziękuję za to, że bierzesz udział w konkursie.
2: Fantastycznie.
0: Ty jesteś gdzieś z gór, jak dobrze pamiętam, jak dobrze kojarzę na mapie, nie?
2: No tak, w okolicy Limanowej jestem.
0: Jaka pogoda w górach?
2: No pięknie jest, 32 stopnie. I bardzo ciepło.
0: No to powiedz,
2: jeszcze lato.
0: To jest jeszcze lato, ale co, spodziewać się, że ta jesień już nadciąga, już tam Halny gdzieś tam zawiewa od dołu, czy jeszcze nie?
2: No coś w nocy się będzie działo, bo już jest tak trochę duszno, także coś się będzie działo.
0: Czyli ostatnie podrygi. Nic tylko wylatywać do Las Vegas. Dobra, no, Darek, wielkie dzięki. Trzymam kciuki, jesteśmy w kontakcie, płyta leci do ciebie. Uściski, pozdrowienia, wszystkiego dobrego, chłopie.
2: Pozdrawiam, dzięki.
0: Hej, cześć.
1: Leć na koncert Metalliki do Las Vegas z Antyradiem.
0: No to kolejne hasło w takim razie. Niech tym razem będzie Lulu. Lulu to hasło. Przy okazji, Polisi w tle. To też był 9 września 1983 roku, kiedy ten singiel dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu. Kompozycja z płyty Synchronicity.

0: ależ to jest energia. Rozgłosi głośniki i słuchawki. Best of you, Foo Fighters. Na zakończenie drugiej części dzisiejszej Rokomotywy. Zbliża się 15, lecz nim zamkniemy tę część, błyskawiczne pytanie retoryczne. Kto chciałby wybrać się na koncert Dougie White and Polish Chapter 14 września do toruńskiego Hard Rock Pubu Pamela? Jeżeli są chętni, zapraszam. kaspro@antyradio.pl. W temacie wpiszcie Toruń, a ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Jedna osoba nie żyje, 7 w szpitalach po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Wiek emerytalny się nie zmieni, obiecują rządzący. Święto czarnych krążków w przyszłym tygodniu w Chorzowie.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Jedna osoba zginęła w katastrofie kolejowej na Mazowszu. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, pociąg zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Ofiara to jedna z 4 najciężej rannych osób. W sumie do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach trafiło 7 osób. Jedną z nich zabrał śmigłowiec LPR. Ruch pociągów między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem pozostaje wstrzymany. Do samego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Jeszcze nie wiadomo dlaczego. Na miejscu wciąż pracują służby.
0: Prawda Antyradia.
14: Wiek emerytalny zostaje taki, jaki jest. Minister finansów zarzeka się, że nie będzie żadnych zmian w tej sprawie. Andrzej Domański podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą i budżetową.
15: W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac, chcę to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, nad zmianą wieku emerytalnego. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
14: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
0: Prawda Antyradia.
14: Łódź bierze się za internetowe fejki. W przyszłym tygodniu rusza wart kilkanaście milionów złotych projekt What the Fake. W WC1 będą szeroko zakrojone warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1.
16: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza.
14: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
0: Prawda Antyradia.
14: Przed nami święto czarnych krążków. Winylfest będzie od 18 do 20 września w Chorzowie.
9: To będą 3 dni z winylami w 3 miejscach w Chorzowie, mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury Maciej Zieliński.
17: Dzień taki rozpoczynający w legendarnej Leśniczówce. Główny dzień w planetarium, co jest już taką tradycją. Kończymy koncertem finałowym całego Winylfestu w Muzeum Hutnictwa.
9: Będzie to również okazja do uzupełnienia swoich kolekcji, wyjaśnia producent festiwalu Łukasz Gliński.
18: W planetarium przez cały dzień, na dole wielka giełda płytowa, myślę, że 15 000 płyt. Specjaliści od płyt z całej Polski przyjadą. Też będą spotkania właśnie dotyczące Beatlesów, Rolling Stonesów.
9: Zaplanowano także odsłuchy i premiery płyt winylowych. Paulina Kozioł, Antyradio.
14: Prawie 3 minuty po 15:00. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa. Jest pierwszy zwiastun Mniej Obcego. To nie dokument ani pełna biografia. Fabuła skupi się na młodości gitarzysty i na rodzinach Ladybug. Dorosłego Borysewicza zagra Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na wielkim ekranie. Sam muzyk przygotował muzykę do filmu. Najpierw produkcja powalczy o Złote Lwy w Gdyni. Na Netflixie będzie od 7 października. Killzone może wrócić po 13 latach. Według nieoficjalnych doniesień Guerrilla Games razem z zewnętrznym studiem pracuje albo nad odświeżoną wersją jednej z części, albo zrobieniem jej od zera. Najczęściej mówi się o jedynce z 2004 roku. Niepotwierdzonym partnerem może być polskie People Can Fly. Na razie Sony niczego oficjalnie nie zapowiedziało. Daty premiery nie ma. Pochmurno na zachodzie, na wschodzie prawie bezchmurne niebo. Na termometrach od 16 w Lęborku do prawie 32 stopni w Nowym Sączu. Znacznie cieplej już dziś nie będzie. Z czasem może się zrobić deszczowo, szczególnie na południowym zachodzie. W nocy opady przejdą przez cały kraj i jutro już do 20 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja bym zagłosował na Dead Poets Society. Cold, prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Na którym są miejscu? Sprawdźcie na antyradio.pl. Macie jeszcze trochę czasu, bo dziś kolejne zestawienie po 20. Bardzo jestem ciekaw, co się w tym notowaniu będzie działo. Tymczasem 12 minut po 15. Rozpoczynamy trzecią i ostatnią odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. I informuję, że maile do was poleciały, tak zwane zwrotki, w których jest tajemny kod dostępu, żeby wejść na koncert Doggy White and Polish Chapter 14 września w toruńskim Hard Rock Pub Femina. Gratuluję, chętnych nie brakowało. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A kolejne niespodzianki już niebawem. Bądźcie blisko Antyradia. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: Led Zeppelin przed chwilą w Lokomotywie w Antyradio. 23 minuty po 15. Przypominam hasło naszego konkursu. Lulu. To jest nowe hasło, które wpisujecie na antyradio.pl, jeżeli macie ochotę wziąć w konkursie, w którym główną nagrodę jest, przypomnę, wylot do Las Vegas na koncert Metallica w Sphere. Jest czas, jeszcze musicie dołączyć, wchodząc na antyradio.pl, wpisując hasło Lulu i potem wykonując dwa zadania. Proste, sprawdźcie.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię.

0: Nie, na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Doczekaliśmy się. Jest pierwszy zwiastun filmu Mniej Obcy, czyli fabuły o Janie Borysewiczu i początkach jego muzycznej drogi, o nadziejach, problemach i cenie dążenia do tego, co znamy z historii Lady Punk. W roli głównej Mikołaj Bukrewicz. Muzyka, no to oczywiście Lady Punk w różnych smakach, a premiera filmu 7 października. Jest godzinowa rozpiska jutrzejszego koncertu Hollywood Vampires. Przypomnę, Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Drzwi hali będą otwierane etapami od 17.30. Otwarcie dla wszystkich godzinę później. Support zacznie grać o 20, a wampiry wejdą na scenę o 21.15. Bilety jeszcze są dostępne i są też w Antyradiu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Drachy na lachy, ostatki nie widzisz stawki. Nie warto, nie liczy się. Oj, warto, liczy się. Przypomnę, wyjazd do Las Vegas czeka. My czekamy na was. Antyradio.pl, tam wszelkie szczegóły. Natomiast dotarły do mnie informacje, że powstaje film o The Rolling Stones. Podobno zespół podpisał już pewną stosowną, wstępną umowę. Jestem zatem w trakcie weryfikowania informacji. Z pewnością, jeżeli to się potwierdzi, jutro zdecydowanie więcej na ten temat wam opowiem. A na razie wspomnienie sprzed lat. U2, Pride in the Name of Love.

0: Ależ to był wystrzał. Youngblood i Aerosmith. Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie Antyradio. No, a w studio Małgo. Dzień dobry.
1: Dobry. Gdzie ten jeszcze twój... raz mówię dzień dobry. Coś tutaj widzisz? Ja ostatnio coś psuję co chwileczkę.
0: A gdzie ten twój? Zatrzasnął się w toalecie?
1: Nie wiem. Widziałam go kątem oka, więc na pewno jest tutaj gdzieś, ale możliwe tak, możliwe, że zatrzasnął się w zakładowym sanitariacie.
0: Szyj, Tomek, szyj, czekamy. Ode mnie to wszystko, Tomasz Kasprzyk, dzień. Lulu, w razie czego, to hasło.
1: Zapisane
0: lulu,
1: mam,
0: lulu,
1: zapisane
0: lulu,
1: mam,
0: lulu.
1: Będę powtarzać.
0: Metallica na koniec, zaoszczędziliśmy trochę czasu, żeby Nothing Else Matters pojawiło się w całości, natomiast ja dzisiaj jeszcze do was wracam po godzinie 20 w Turbotopie. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie.
1: Przodownik pracy.
0: 300% normy. Nie? Do zobaczenia.

0: now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Premier chce surowszych kar dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po 20 latach zaniedbań jest interwencja prokuratury w sprawie walącego się bloku na warszawskim Ursynowie. Spada liczba palaczy we Wrocławiu według nowych badań.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Tak mówi premier po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła jedna osoba, a 7 trafiło do szpitali, po tym jak ciężarówka wjechała pod pociąg osobowy. Lokomotywa przewróciła się na bok, wagony są poza torami. Pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości, mówi Katarzyna Kucharska z radomskiej policji.
12: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
11: Trasa kolejowa jest zablokowana i tak jeszcze będzie przez wiele godzin. Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy.
0: Prawda Antyradia.
11: Prokuratura interweniuje w sprawie grożącego zawaleniem bloku na warszawskim Ursynowie. Ruszyło śledztwo w sprawie niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej. Lokatorzy wyprowadzili się z jednej najbardziej zagrożonej klatki. W pozostałych mieszkają ludzie, ale nie wierzą, że prokuratura coś zdziała.
13: Co z tego, że się prokuratura włączyła, jak pan widzi, jest ogrodzenie i po prostu my za przeproszeniem jak małpy żyjemy, tak?
11: Pierwsze spękania w feralnym bloku pojawiły się prawie 20 lat temu. Spółdzielnia mieszkaniowa nic z tym nie robiła i tymi zaniedbaniami ma się zająć prokuratura.
0: Prawda Antyradia.
11: Wrocławianie tyją. Około połowa dorosłych badanych ma nadmierną masę ciała. Rośnie też liczba osób z nadciśnieniem. Tak wynika z prowadzonego od 7 lat w stolicy Dolnego Śląska programu Picture. Ale są i Pozytywne obserwacje, mówi Tomasz Janoś z Wrocławskiego Centrum Akademickiego.
14: Widać, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
11: Wśród dorosłych badanych we Wrocławiu odsetek palaczy spadł z około 13 do niecałych 10%.
0: Prawda antyradia.
11: Ubrania to najczęściej coś, co przez internet kupują Niemcy, Austriacy czy Szwajcarzy. W Niemczech to 25% rynku, a w Polsce tylko 12%. My wolimy coś innego. Fulfilio, Sylwia Maj.
15: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
11: Polacy jak już kupią ubrania, to częściej trafią z rozmiarem. U nas zwroty to 15% tego, co zostało kupione. Pochmurno na zachodzie, na wschodzie zaczyna się chmurzyć, kropi miejscami w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Na termometrach w granicach 32 stopni, najcieplej w Małopolsce. Tymczasem w zachodniopomorskim tylko 17,5 stopnia. Jutro temperatura się wyrówna, w granicach 20 w całym kraju.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, kłaniamy się nisko.
16: Która to godzina?
17: No późna, 3 minuty po godzinie 16, także jak ktoś miał zaplanowane budzenie na czwartą, to
16: sorry.
17: Prędziutko.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że musielibyście zobaczyć teraz, jak Tomek na mnie patrzy, bo wyrzuciłam go zza konsolety, wyobraźcie sobie.
2: No, czuję się jak ten piesek, co wypadł z sań. No ale co zrobić? Jakoś sobie poradzimy. W
1: no
2: tym
1: pewnie.
2: Duecie trzeba iść na kompromisy, jak w każdym związku.
1: No oczywiście, dlatego teraz bardzo cię proszę, abyś powiedział państwu, co w dzisiejszym programie.
2: No dzisiaj będzie między innymi o tym, co można mieć wbudowane w odbiornik, a właściwie kogo. Będzie również o tym, że urządzimy sobie sannę i to do krainy podziemi. No i będziemy mieli dla was jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Dzisiaj do wygrania będzie satysfakcja. Do tego jeszcze mamy merch Antyradia w postaci nerki. A do tego dzisiaj będzie do odgadnięcia nie tytuł piosenki, a zespół. No i oczywiście Master of Vegas. I będziemy mieli dla was również zaproszenie na spotkanie z wampirami.
1: Tak jest. To ja nie mam nic do tego. Dania, zobacz, jak cię załatwiłam.
2: No?
1: Na szaro.
2: Makao i po makale, można powiedzieć. Perfekt, ale w koło jest wesoło.

0: Absolutnie uwielbiam. James Douglas Morrison, czyli The Lizard King we własnej osobie i cała ferajna Dorsey Hello, I Love You. Słuchacie pary z głośników w Antyradiu.
1: A teraz?
0: No a teraz, słuchajcie, przenosimy się za ocean, tak zapakujcie mandżur. Pewien Amerykanin, słuchajcie, podzielił się na Twitterze niezwykle szczęśliwym odkryciem. To, co do tej pory brał za sztuczną, czy też ślepą zabudowę, okazało się być zmywarką.
1: Straciłem wiele dni mojego życia na zmywaniu, podsumował całe zajście. Kto wie, dodał też, być może znajdzie się jeszcze kuchenka gazowa i piec.
0: No bardzo możliwe, jasne, pewnie, czemu nie? Na przykład jeden mieszkaniec Żoliborza nie miał dekodera, a okazało się, że miał swego czasu wbudowanego w odbiornik prezesa telewizji.
2: Chyba nie.
0: No i chyba tak.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
20: O, już zatrudniam.
21: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Imponujące plany Nothing But Thieves. Zespół zamierza promować swój nadchodzący album 3 koncertami w 3 krajach i jednego dnia. Taki zryw będziemy mogli śledzić w następną sobotę. Panowie zaczną o 11.30 w Utrechcie. Potem zapowiadają się w Brukseli. To już jest godzina około 16, a na koniec Londyn. Jak pisze zespół, mamy nadzieję, że w okolicach 22. Ten dzień to będzie nie tylko wyścig z czasem, ale też emocje związane z potencjalnie opóźnionymi lotami czy czasem spędzonym w kolejce do kontroli paszportowej. A nowa płyta Nothing But Thieves wkrótce, 25 września. Nową płytę zapowiada też Bryan Adams. How It's Going ukaże się 6 listopada. Szczegóły w kolejnych Rock Newsach za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Ostatni będą pierwszymi, czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
1: Chciałam powiedzieć, że nasz lektor chyba zasypia.
2: Ale wy nie śpijcie, prędziutko budzimy się. Nie spać, bo jeszcze was ukradną. A tu tymczasem borem lasem skrada się on. Jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, czyli zagadka, dzięki której można przygarnąć co?
1: Satysfakcję.
2: Dokładnie. A do tego jeszcze, jeśli ma się odrobinę szczęścia, merchanty radia. I to nie byle jaki, bo dzisiaj z Małgo oddajemy nerkę. O. I to jedną wspólną.
1: A za ile? Poza tą satysfakcją.
2: Za 4 godziny, bo to 22 konkurs. Sprawa jest prosta. Musicie odgadnąć, jaki tym razem zespół zagra na koniec pary z głośników.
1: Prosta nie jest.
2: No nie, a nazwa tego zespołu zaklęta jest w kalamburze uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Oto on.
3: Czerwony jak cegła.
4: Zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Czyli nie muszę dzisiaj nic.
6: Co ty pieprzysz, Jaskier?
1: Ja podziwiam cię, Tomasz, w ogóle, że ty umiesz takie rzeczy robić, bo ja nie mam znowu zielonego pojęcia, co to jest.
2: No, a czy ktoś tam po drugiej stronie ma zielone pojęcie, no, o jaki zespół dzisiaj chodzi? W konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: To
2: jeśli
1: co?
2: Wiecie, to już dzwońcie. 321-321-600. Jeszcze raz.
3: Czerwony jak cegła.
4: Zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Czyli nie muszę dzisiaj nic.
6: Co ty pieprzysz, Jaskier?
2: Telefon do nas 321-321-600. Jeśli chcecie przygarnąć satysfakcję oraz naszą nerkę, znaczy naszą antyradiową,
1: to dogadamy się.
2: To dzwońcie koniecznie, a my teraz gramy.

0: Fenomenalny kawałek, jedna z ulubionych piosenek jednego z byłych prezydentów. Tu Why Don't You Get a Job? The Offspring, słuchacie, parę z głośników i tak trzymać za chwilę Prawda Antyradia, a po niej między innymi Jam.
1: Mhm, ale zanim to nastąpi, to zajmiemy się gustem muzycznym.
0: Tak.
1: Masz takowy?
0: Niektórzy twierdzą, że nie, ale wbrew pozorom mam.
1: Słuchajcie, rock, metal, jazz, disco polo, a może wszystko po trochu. Pewnie wydaje wam się, że po prostu macie dobry gust właśnie, tak? I okazuje się, że naukowcy trochę psują te teorie.
0: No niestety tak. Okazuje się, że nasz gust muzyczny to nie tylko kwestia ucha. Ogromne znaczenie ma kultura i to, czego słuchaliśmy od dziecka. Rodzice, znajomi, szkoła, otoczenie, wszystko to uczy nas określonych rytmów, melodii i harmonii.
1: Czyli ładne brzmienie, biorę to w cudzysłów, w dużej mierze zależy od tego, czego nauczyła nas kultura, a nasz mózg robi jeszcze jedno, bo podczas słuchania nasz mózg przewiduje, co wydarzy się za chwilę i kiedy na przykład słuchamy sobie piosenki i ta piosenka daje nam dokładnie taki refren, na który czekaliśmy, to dostajemy tak zwaną dopaminową nagrodę.
0: Tak, a ponadto im częściej słyszymy jakiś dźwięk czy utwór, tym większa szansa, że zaczniemy go lubić. Czyli piosenka, której dziś nie znosisz, po 30 przesłuchaniu może nagle wejść ci do głowy.
1: No, to już wiecie, jak powstaje playlista Antyradia.
2: This is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
0: Po reklamie.
14: Antyradio.

0: Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa w Wigilię na Mazurach. Ceny ropy znów w górę. Litr diesla za 10 zł już wkrótce. Setki ofiar winobrania w Zielonej Górze. Pijani zalali SOR.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. 30 lat od siatki za zabójstwo w wigilijną noc na Mazurach. Chodzi o głośną zbrodnię z 2024 roku. 18-letni wtedy sprawca zamordował przypadkową osobę. Andrzej B. szedł na pasterkę, kiedy został zaatakowany i pobity. Następnie skazany zaciągnął ofiarę na okoliczny staw i utopił. Sąd zdecydował, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać dopiero po 25 latach od siatki. Gabriel A. wysłuchał wyroku z kamienną twarzą, bez żadnych oznak emocji. Nie powiedział ani słowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Litr diesla za 10 zł już wkrótce. To dlatego, że baryłka ropy kosztuje już ponad 100 dolarów, trzeba się spodziewać wyłącznie wzrostu cen na stacjach w najbliższym czasie. Branża transportowa, która jest już osłabiona wymuszonym przez przepisy wzrostem kosztów pracy, może polec przy takich cenach paliw, mówi Jan Buczek, prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
2: Jeżeli my jesteśmy drożsi niż Litwini, Czesi, Węgrzy, Rumuni, to są nasi najwięksi konkurenci dziś na rynku europejskim, to oni pojadą, a my będziemy stali.
0: Jeszcze lepszą pozycję mają mieć kierowcy i firmy ze wschodu, gdzie paliwo jest dużo tańsze niż u nas. Przewoźnicy liczą na pomoc, nie tyle na powrót programu CPN, co na przykład na zwrot zapłaconej akcyzy od firm dla firm logistycznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji przy bulwarach odnotowano 95 cm, to jest najmniej w historii, a dane są zbierane od lat 50. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu, wynosił 98 cm.
1: Prawda Antyradia.
0: Setki osób trafia na SOR w Zielonej Górze w związku z trwającym w mieście winobraniem. Zwieńczenie imprezy w najbliższy weekend, dlatego oddział ratunkowy przygotowuje się na zwiększoną liczbę pijanych pacjentów. W pierwszych dniach winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób, mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
3: To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Aż 25 osób to były osoby w stanie upojenia alkoholowego. Ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca. No i rekordzista miał 4,8 promila we krwi.
0: Mimo stanu zagrożenia życia pacjent przeżył.
1: Prawda Antyradia.
0: Darmowa komunikacja miejska potrafi zachęcić do porzucenia auta. Ponad 52 tysiące mieszkańców dwóch miast na północy Portugalii zostawiło samochody na parkingach na wakacje. Na ten okres wprowadzono bezpłatny transport publiczny. Pochmurno na zachodzie, na wschodzie zaczyna się chmurzyć. Kropi miejscami w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, na termometrach w granicach 32 stopni, najcieplej w Małopolsce. Tymczasem w zachodniopomorskim tylko 17,5 stopnia. Jutro temperatura się wyrówna w granicach 20 w całej Polsce.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Fantastyczny kawałek. Szkoda, że państwo nie słyszeli, jakie ten numer wzbudza emocje i muzyczne, że tak powiem, potencjały w Małgo. Naprawdę osiągnęła kontr sopran, można powiedzieć.
1: Chcę demonstrować?
0: No proszę.
1: Nie, dobra, oszczędzam.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Co
0: brawo.
1: Wygrałam?
0: Wygrałaś...
1: Talon na balon.
0: Dokładnie. A państwo z kolei mogą wygrać dzisiaj w konkursie u nas bilety na spotkanie z wampirami. Mamy jeden podwójny bilet na Hollywood Vampires 10 września w Atlas Arenie w Łodzi.
1: I mamy też pytanie konkursowe, ponieważ dziś w Brazylii obchodzony jest Dzień Zarządzających, czyli menedżerów. I mamy pytanie, które brzmi...
0: Co zarządzilibyście, jakie kroki podjęlibyście w swoim życiu, żeby było jak w karnawale? Także można pobawić się w menedżera i piszcie od razu.
1: para@antyradio.pl.
0: Czekają bilety na Hollywood Vampires, no a teraz wsiadamy na tak zwany motor i jedziemy.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Tomasz, szybkie pytanie mam do ciebie.
2: No, śmiało.
1: Co byś zrobił, gdybyś nagle miał do wydania 245 milionów dolarów?
2: No, to proste. Nadpłaciłbym kredyt za mieszkanie i wtedy z 30 lat zrobiłoby się już tylko 29.
1: O, to jest bardzo dobry plan. A 22-letni Malon Lam z Singapuru ze swoich 245 baniek zrobił zupełnie inny użytek, tylko problem polega na tym, że to nie były jego pieniądze. Gość przyznał się właśnie do udziału w kradzieży kryptowalut, którą śledczy określają jako największą tego typu kradzież w historii USA.
2: No i Lam oraz jego współpracownicy podszywali się pod przedstawicieli m.in. Google'a i giełdy kryptowalut Gemini.
1: Z Kubani.
2: Zdobyli informacje potrzebne do przejęcia konta ofiary i nagle 245 milionów dolarów pyk zmieniło właściciela, no a potem zaczęło się już wydawanie pieniędzy.
1: Mm-hmm, i to grubo, bo robi się naprawdę filmowo. Luksusowe rezydencje w Miami kupowali, prywatne odrzutowce kupowali, mieli ochroniarzy, drogie torebki też kupowali pewnie swoim dziewczynom albo żonom. No i mega drogie auta najdroższych marek, czyli klasyczne mam kasę, to pokażę, że mam kasę.
2: No i jak zwykle w takich historiach bywa, przychodzi moment, kiedy ktoś puka do drzwi, najczęściej FBI. Lam został zatrzymany, przyznał się do winy i grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Czyli 245 milionów dolarów w miesiąc zamienił na możliwe 20 lat odsiadki. No, no i jak na inwestycje stopa zwrotu wyjątkowo kiepska.
2: Oj, tak.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy.

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowa płyta Briana Adamsa w drodze. Muzyk zapowiedział właśnie krążek How It's Going. To będzie 13 premierowych kawałków, które zostaną wydane na CD, na winylu czarnym albo czerwono-białym i na CD, ale w specjalnym wydaniu w książce z tekstami i zdjęciami. To będzie miało format A4. Premiera wszystkich wersji 6 listopada. Marzenie spełnione. Dave Grohl zagrał z Foo Fighters jako support AC/DC. Panowie zajęli miejsce The Pretty Reckless, którzy wypadli z trasy na jeden koncert wczoraj w St. Louis w USA. Fuzz zagrali koncert w skondensowanej formie, było 9 kawałków. Same hity od All My Life przez The Pretender, Learning to Fly, My Hero po Everlong. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Bardzo lubię ten kawałek w tej wersji. Również świetny cover Deftones i Drive. I tym numerem dowieźliśmy was, podwieźliśmy was na spotkanie z jednym z moich ukochanych artystów. Kto to może być? Imaginujcie sobie.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną drugi solowy album studyjny Johna Lennona, wydany w 1971 roku. Większość utworów została nagrana w studiu domowym Lennona w Anglii, a tytułowa piosenka zajęła na brytyjskich listach pierwsze miejsce, na amerykańskich zaś doszła do trzeciej pozycji. Tak wielki komercyjny sukces zniesmaczył trochę Lennona, który nie chciał być podobno gwiazdą popu. Jednak płyta została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków i osiągnęła pierwsze miejsca na wielu światowych listach przebojów. A w 2003 roku krążek został sklasyfikowany na 76. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Mowa oczywiście o płycie Imagine Johna Lennona. Posłuchajmy fragmentu.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: 8 minut pozostało do godziny 18. Słuchajcie Antyradia, tu para zgłośników.
1: Para zgłośników. Tak,
0: czekaj, jeszcze się przyzwyczajam, nowa jestem.
1: Para złośników, mówią niektórzy złośliwi. To właśnie tak. My, Małgowierze Jeska
0: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: I mamy dla was bilety podwójne na koncert Hollywood Vampires 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Co trzeba zrobić? No dzisiaj w Brazylii obchodzony jest dzień zarządzających menedżerów. Pytamy, co zarządzilibyście, jakie kroki podjęlibyście w swoim życiu, żeby było jak w karnawale.
0: No i dzwonicie do nas 321-321-600.
2: Cześć, mi się wydaje, że najgorszym wampirem energetycznym w Polsce jesteście wy wszyscy w Antyradiu. Zamiast wysysać nas energię, po prostu dajecie ją ludziom. Pozdrawiam, ściskam was gorąco.
0: O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ale też piszecie do nas.
1: Piszecie do nas, Dagmara napisała, że zarządziłabym w swoim życiu stan wyjątkowy, permanentny karnawał w kalendarzu. Wykreśliłabym muszę, nie wypada i od jutra, a w ich miejsce wpisałabym tańcz, spróbuj i a co mi tam? Źle przeczytałem, przepraszam. No i bardzo fajnie, piszcie paramopa@antyradio.pl.
0: Albo dzwońcie 321-321-600.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: still won't hear.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Bestia z diecezji sosnowieckiej skazana. Ksiądz pedofil idzie za kraty. Ktoś rozlał śmierdzący kwas masłowy na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Coraz więcej pracujących cudzoziemców w Polsce. Są dane GUS-u.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. 14 lat od siatki dla księdza pedofila z diecezji sosnowieckiej. Proces Jacka K. trwał pół roku i w całości odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Śledczy domagali się surowszej kary, mówi prokurator Bartosz Kilian.
7: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
6: Skazanego ani jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku. No, dzisiejszy wyrok jest jednym z najwyższych, jakie usłyszał duchowny w Polsce. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych.
5: Prawda Antyradia.
6: Policja szuka osoby, która popsuła atmosferę na salonie przemysłu obronnego w Kielcach. Ktoś rozlał tam kwas masłowy, który okrutnie śmierdzi. Do incydentu doszło w części hali, w której stoiska wystawił Izrael. Służby wygrodziły taśmami fragment obiektu i zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Na miejscu pracowały straż pożarna, policja i żandarmeria wojskowa. Na razie nikogo nie zatrzymano.
5: Prawda Antyradia.
6: Przybywa pracujących w Polsce cudzoziemców. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jest ich prawie 1 200 000.
8: Cudzoziemców w polskich firmach pracuje o 8% więcej niż przed rokiem, a te wciąż chcą zatrudniać kolejnych, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
9: Coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
8: Te egzotyczne kierunki to margines, podkreśla Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
8: Największą grupą pracujących w Polsce obcokrajowców są Ukraińcy.
10: Też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 tysiące.
8: Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
6: Rzymlok, Karminadel, a może Kołocz. Na przełomie września i października odbędzie się RegioFest Festival na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki. Podczas tej imprezy mieszkańcy i turyści mogą odwiedzać restauracje, które przygotowały specjalne dania promujące kuchnię śląską. Mówi Agnieszka Czachura-Łach ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
11: Szefowie kuchni przygotowują specjalne takie trzydaniowe menu degustacyjne, które jest inspirowane tradycjami kulinarnymi regionu. Będzie to coś więcej niż te najbardziej znane rolady, kluski i modra kapusta.
6: W festiwalu bierze udział 9 restauracji ze Śląska Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Pełna kultura. Zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Deszczowo w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, na wschodzie w okolicach 30 stopni i słonecznie, na zachodzie ledwo 20 i raczej pochmurno. Jutro temperatura wyrówna się w dół w całym kraju, na termometrach do 20 stopni, na wschodzie może pokropić do południa.
5: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
12: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Halo, halo, czy mamy tutaj fanów Metaliki i fanów
2: tak?
1: US&A?
2: Dzień dobry, obecny.
1: Ale ty nie możesz wziąć udziału w naszym konkursie Master of Vegas.
2: No niestety, bardzo mi przykro, a bardzo bym chciał, bo
1: no
2: chciałbym,
1: właśnie,
2: żeby ktoś zapłacił za mój przelot. Jeszcze zafundował mi bilety na koncert Mety w Sphere.
1: My to zrobimy, ale nie dla ciebie.
2: Ale nie dla mnie, no właśnie, jak zwykle.
1: Słuchajcie, szukamy ambasadora Antyradia na pierwszy koncert Metaliki w Las Vegas. Możecie wygrać dwa bilety na koncert, który 1 października, tak jak Tomasz już zresztą chyba powiedział, odbędzie się w super nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, wspomnianym. Co trzeba zrobić? Słuchać Antyradia, włączyć się do gry i kolekcjonować hasła.
2: Tak, i to hasło jeszcze dzisiaj pojawi się w parze z głośników. A kiedy? A nie wiadomo. Trzeba słuchać na okrągło i już, po prostu. A
1: zanim,
2: tymczasem...
1: Właśnie, zanim się pojawi, teraz mamy dla was fajnego newsika.
2: News z cyklu Jutro jest dziś. Jeden z portali specjalizujących się w tematach naukowo-technologicznych, słuchaj, serwuje taki oto futurystyczny nagłówek.
1: W tym kraju powstało pierwsze dziecko napędzane sztuczną inteligencją.
2: No, ależ ten świat gna do przodu jednak. Za moich czasów dzieci były napędzane kablem. Nierzadko od Prodigia.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ale się zrobiło nastrojowo i romantycznie.
1: Tak.
0: Piękny kawałek to Leaders Down Here Without You, ale nie ma żadnego płakania, nie ma miękkiej gry. Zjawia się w tym momencie on.
2: Ostatni będą pierwszymi, czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
0: Dokładnie tak.
1: W tym kalamburze
0: można wygrać. Wróć.
1: Satysfakcja, ale jeżeli ktoś chce, no to też może wygrać to, co kiedyś się wygrywało, to ja się tylko od tego odcinam.
0: To jak tam sobie stryjenka wiszuje? Grunt jest do wygrania, może być nawet piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku. Chodzi o to, żeby rozwiązać kalambur i zadzwonić. 321-321-600, podawajcie numer do siebie koniecznie, a w kalamburze dzisiaj ukrywa się nazwa zespołu, który zagra na koniec parę z głośników.
3: Czerwony jak cegła,
4: zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Czyli nie muszę dzisiaj nic.
0: Co ty pieprzysz, Jaskier? I o co może chodzić?
1: O co?
0: 321-321-600. Dzwońcie, jeśli chcecie zgarnąć satysfakcję na dzień cały. A do tego dorzucamy co jeszcze dzisiaj?
1: Nerkę.
0: Naszą wspólną, Małgo i moją. Używana trochę? Przechodzona odrobinę?
1: Ale zacna.
0: Bardzo. To także chyba gra warta świeczki.
1: A tak co będziemy wydaje. Mówić po 18? Chciałam powiedzieć po 8. Zobacz, jakie przyzwyczajenie. O czym będziemy mówić po 18?
0: Po 8 będziemy mówić adios, amigos. A po...
1: No dobra.
0: 18 będziemy mówić... Co? Nie wiem.
1: Ja też nie wiem.
0: Zobaczymy.
6: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
7: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
8: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu. I ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
7: Wspólne hasła i reklama w internecie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: 20 minut do godziny 7, albo jak kto woli do godziny 19. Go See Cessin. Za nami w Antyradiu słuchacie parę z głośników.
1: Tak jest, Małgo Wierzejewska, Tomasz Ambrożower.
0: Tomy.
1: Jesteśmy z wami do godziny 20.
0: A ja przeszkadzam.
1: No, bardzo słusznie. Małgo miała wziąć pieska, żeby nam troszkę poprzeszkadzał.
0: Wezmę pieska jutro, a teraz nie będzie o piesku. A no, nie będzie o piesku.
1: Troszkę
0: patrz,
1: będzie w pewnym sensie.
0: Kątem oka spojrzałam i myślałam, że było o kotku, ale tak, wracam. Wróć, o piesku będzie.
1: Łamiąca wiadomość, czyli breaking news sprzed ostatniej chwili, słuchajcie.
0: Para odmówiła udziału w weselu. Ich pies nie był zaproszony, podaje jeden z kolorowych portali.
1: Ale dlaczego nie można zapraszać psów na wesele? W imię czego?
2: W imię zasad, skurwysynu.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: A teraz czas na konkurs, który nazywa się...
1: Master of Vegas w Antyradiu.
2: Dokładnie tak. A co wydarzyło się w Vegas, to zostaje w Vegas.
0: No wiadomo.
2: My natomiast chcemy zapłacić wam za przelot, za pobyt na miejscu i mało tego jeszcze za bilety na koncert Metaliki.
0: Ty. A myślisz, że możemy się zwolnić, pojechać i potem się zatrudnić z powrotem?
2: Myślę, że możemy. Nie wiem, czy to się opłaca, ale możemy spróbować. Jasne, pewnie, oczywiście, że tak. Wy natomiast nie musicie się zwalniać w ogóle. Możecie po prostu wejść na stronę antyradio.pl, tam wypełnić dwa zadania konkursowe. Znajdziecie to oczywiście w zakładce konkursy. No i co ważne, żeby słuchać Antyradia na okrągło 24 godziny na dobę.
0: Po co? Po to, aby kolekcjonować specjalne hasła.
2: Tak, takich haseł trzeba zgarnąć co najmniej 5. No a hasło, które obowiązuje obecnie, to...
0: Lulu.
2: No i zapamiętać, zapisać w kajecie i zgłaszać się do konkursu. Nie śpimy, żadnego lulu, już za chwilę. Liquido, narkotik, a my wrócimy do was.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmig.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Pewnie każdemu z Was zdarzyło się wysłać wiadomość, SMS czy to MMS, nie do tej osoby, do której chcieliście, prawda? A teraz wyobraźcie sobie, że zamiast na przykład...
2: gorsze nawet,
1: Hejka, co tam, no właśnie, wysyłacie bardzo prywatne zdjęcie i po wysłaniu orientujecie się za późno.
2: No tak, teraz Android spróbuje Was przed tym uratować. Powstanie nowa funkcja, która może ostrzegać użytkownika przed wysyłaniem nagich fotek.
1: Ten mechanizm ma być zintegrowany z systemowym wybieraniem zdjęć, z którego wiele aplikacji już korzysta. Oznacza to, że w przyszłości ostrzeżenie mogłoby pojawiać się nie tylko w jednej takiej konkretnej apce, ale potencjalnie w wielu komunikatorach czy serwisach społecznościowych.
2: I spokojnie, nie chodzi o to, żeby Google oglądało nasze zdjęcia w chmurze. Według dostępnych informacji analiza ma odbywać się lokalnie, bez wysyłania fotografii i wyników klasyfikacji na serwery Google'a.
1: Podobne rozwiązanie działa już w wiadomościach Google. Tam system potrafi wykrywać i rozmywać zdjęcia, co jest ciekawe, które przedstawiają nagość oraz ostrzegać przed ich odbieraniem albo wysyłaniem.
2: Pomysł jest całkiem niezły, no bo czasami największym zagrożeniem dla naszej prywatności nie jest haker, wirus ani cyberprzestępca, tylko jeden nieuważny palec.
1: No i tak, dlatego najlepszym zabezpieczeniem, wiesz co jest? Taka stara zasada. Piłeś? Nie pisz.
2: Tak jest.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No a teraz Chris Cornell i iście bondowski numer You Know My Name. 9 minut po 19:00. Słuchacie pary zgłośników w Antyradio. Jedziemy.

0: Absolutnie, kocham tego gościa. Nic na to nie poradzę. Ozzy Osbourne, jak ze zgonie kochać, Dreamer. Robimy wam dobrze przez uszy, tak zwana seksualizacja dorosłych. Za chwilę The Offspring pojawi się u nas, ale nim to nastąpi, jesteśmy wam winni coś.
1: Jesteśmy wam winni to, żeby zdradzić, kto wybierze się na jutrzejszy koncert Hollywood Vampires jutro w Łodzi w Atlas Arenie.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Pytaliśmy was, ponieważ dzisiaj w Brazylii obchodzony jest Dzień Menadżerów, co zarządzilibyście, jakie kroki podjęlibyście w swoim życiu, żeby było jak w karnawale.
1: I Dagmara napisała, w kalendarzu wykreśliłabym muszę, nie wypadaj od jutra, w ich miejsce wpisałabym tańcz, spróbuj i a co mi tam. I ogólnie zarządziłaby w swoim życiu stan wyjątkowy, permanentny karnawał. Dagmara, gratulujemy. Jutro poznasz Johnny'ego Deppa.
0: Super, fajno. No to gratulacje.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio.

0: Promocja Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3.

0: chciałam ci, drogi Tomaszu, powiedzieć, że bardzo szybko leci mi tutaj z tobą czas.
1: No i vice versa, i bardzo dziękuję. Nie ma to jak sobie pospijać trochę z dzióbków, aż naprawdę trzeba. Zrobiło się przyjemnie. Para z głośników to my, Małgorzata Jeżajewska
0: i Tomasz Ambroże-Obertyn.
1: I jesteśmy z wami do godziny 20 i wkrótce już okaże się, kto dzisiaj przygarnia satysfakcję na dzień cały oraz naszą wspólną nerkę, którą wydarliśmy sobie osobiście z naszych organizmów. Znaczy nerkę, taki piterek. Ale pamiętajcie...
0: To się jeszcze nazywało chyba kołczan mocy, prawda? Kiedyś pamiętam, ale to było bardzo dawno temu.
1: Natomiast jeśli chcecie nabrać trochę mocy do swoich kołczanów, to dzisiaj po 20 po nas, Turbotop, kolejne notowanie, sportowe emocje. Zobaczymy, co będzie na pudle.
0: Tak jest i w Turbotopie Tomasz Kasprzyk, ponieważ Frank rządzi na poranku.
1: Po 22 makak i jego makakofonia, wszystkie jego małpie figle, co też dzisiaj się wydarzy, to musicie posłuchać sami.
0: Czyli po prostu nie oddalajcie się zbytnio od antyradia, bo nie warto.
1: No a my teraz gramy.

0: Hit Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Czerwony jak cegła.
3: Zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecina.
4: Czyli nie muszę dzisiaj nic.
5: Co ty pieprzysz, Jaskier?
1: A oto rozwiązanie.

0: pierwszy raz, odkąd tutaj siedzę, czyli od 3 dni, było całkiem prosto. Nawet chyba bym odgadła, gdybym posłuchała tego 10 razy.
1: A odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy to był oczywiście zespół Red Hot, czyli Peppers. Brawo!
0: Brawo!
1: Papers niektórzy pisali i dzwonili.
0: I dzwonili.
1: Wszystko jedno. Jak wymawiacie, tak wymawiacie, grunt, że zgarniacie satysfakcję.
0: A my słyszymy się z wami jutro.
1: Para z głośników, czyli Małgo Wierzejewska
0: i Tomasz Ambroży Obertyn.
1: Nie oddalajcie się nigdzie. Miłego wieczoru. Buźka.
0: Pa!
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Ubezpieczenie samochodów w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2020. 26 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
10: No i tradycyjnie 20 godzina za nami, więc rozpoczynamy kolejne zestawienie listy przebojów Turbo Top w Antyradio. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Dziś notowanie przede mną z numerkiem 2791. Dziś pojawią się dwie nowości. 9 utworów będzie awansować, 8 piosenek będzie spadać i jedna, tylko jedna utrzyma swoją pozycję z wczoraj. Nie, na pewno nie ta, która jest na 20, bo na 20 pierwsza z nowości. Andre Horn i Goddamn Beautiful.
0: Turbo Top w Antyradio. 20.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było miejsce 19 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. Anthrax z nagraniem Everybody's Got Plan. To druga nowość, dwie nowości na samym dole. Ciekawe, co się będzie działo jutro. Ślicznie rozpoczęliśmy dzisiejsze notowanie, trzeba przyznać. Czas zatem na pierwszą propozycję, którą doskonale znacie z anteny Antyradia. To The Legend of Eternia, między innymi Brian May.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Dead Poets Society z nagraniem Cold dziś znaleźli się na pozycji 17, wczoraj nowość na 20, więc awansują 3 w górę. Dobrze, dobrze, oby tak dalej. Natomiast na miejscu 16 niestety spadek. 14 razy w zestawieniu, wczoraj byli na pozycji 12, dziś 4 w dół. The Cult of Ignorance, Europe.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To reklama.

0: Top w Antyradiu.
1: I tak oto prezentowało się miejsce 15 dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Grzegorz Kupczyk z nagraniem Part Doll po raz 13 w zestawieniu. Na 15 spada chłopina z miejsca 12. 3 w dół. Na 14 natomiast nagranie, które pnie się. Nieznacznie, ale jednak. Rattle the Cage. 3 razy w notowaniu i dziś 3 w górę. Nickelback.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Trzynastka. Mam nadzieję, że nie pechowa, bo dzisiaj awansują. Po raz drugi będąc w zestawieniu 10 over 10. Wczoraj nowość, dzisiaj już na 13. Royal Blood. A wyżej? Cóż to się stało, że Kasia spada? Nie, dobrze. Nosowska z Sosem Chaosu dziś na 12.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Antyradio.
1: To było miejsce 11 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. Zebrahead z nagraniem A Perfect Life is Such a Burn. Po raz 10 w notowaniu. Do tej pory na 20 Audrey Horn, na 19 Anthrax Hyperhuman. To pozycja 18, na 17 Deadpool Society. Miejsce 16 Europe, na 15 Grzegorz Kupczyk. 14 Nickelback, na 13 Royal Blood, na 12 Nosowska i Zebrahead. Pozycja 11, więc nim wejdziemy do pierwszej dziesiątki, jeszcze zmieści nam się Wargasm jako propozycja. Get Down.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
7: Punktualnie 21, więc rozpoczynamy dzisiejsze notowanie listy przebojów Turbo Top, jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę, bo druga właśnie się skończyła kilka minut temu, a w pierwszej dziesiątce także sporo zmian. Na przykład na 10 Hypnozaur i Afterlife, nagranie, które wczoraj znajdowało się na pozycji 9, więc dzisiaj wiszą w pierwszej dziesiątce na włosku. Hypnozaur po raz 6 w notowaniu.
6: Turbo Top w Antyradiu.

0: świecie. Turbo Top w Antyradiu.
1: Tabula rasa z nagraniem Diamenty dziś na pozycji 9.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Mr. Charm, The Rolling Stones. Cieszy, że awansują. Wczoraj nieco się zachwiała ich pozycja, ale dzisiaj po raz 12 w notowaniu na 8, 2 w górę z 10. Dobrze, oby tak dalej. Miejsce 7 dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top to nagranie, które po raz 15 zaprezentuje się w notowaniu. Wczoraj byli na 5, dziś na 7, ale trzymają się pierwszej dziesiątki dzielnie. Pierwszy śnieg, wolność to skam.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
3: I tak oto jesteśmy tuż przed pierwszą piątką dzisiejszego 2791 notowania listy przebojów Turbo Top. A tu na pozycji numer 5 Emily Wolf z nagraniem Power.
2: Turbo Top w Antyradiu.

breath and hush. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To była ostatnia propozycja dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Seth Smiles z nagraniem Plastic Wars i gościnnym udziałem Johna Portera. Wcześniej na pozycji numer 4 Muse z nagraniem Hush w towarzystwie Ellie Goulding. Ależ to ciekawa kompilacja, no proszę bardzo. Więc przed nami pierwsza trójka dzisiejszego notowania, a tu na pozycji trzeciej Dinosaur Junior z nagraniem Several Got Away.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Stop w Antyradiu.
1: No to już prawie wszystko jasne, bo Marilyn Manson dziś zaprezentował się na pozycji numer 2 w nagraniu Front Tower Enemy. Po raz piąty w notowaniu, 2 oczka do góry. W pierwszej dziesiątce, na 10 Hypnosaur, miejsce 9 Tabula Rasa, na 8 The Rolling Stones, 7 Pierwszy Śnieg, na 6 Green Day, Emily Wolf na pozycji numer 5, na 4 Muse, miejsce numer 3 to Dinosaur Junior i na pozycji 2 Marilyn Manson. Więc wszystko wskazuje na to, że ten, który był wczoraj na 1, dziś także trzyma poziom. Miło, World Alone, po raz 7 w notowaniu, Tommy Iommi na samym szczycie. Ode mnie to wszystko. Tommy, Kasprzyk, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro oczywiście w Rokomotywie po 13, a w Turbotopie spotykamy się jak zwykle po 20. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
0: Turbotop w Antyradiu. 1.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: This is Lee Dorman from Iron Butterfly. We are talking with Macacophonia. Baby, have fun. The actual, what I am reading is a tattoo on macaque's chest.
5: Idę nocą smutny młodziak przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia ton. Ach, przepraszam, to pomyłka. Myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie? Przepraszam, mnie ten los spotyka. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, od takich cierpię szykan. Dlaczego właśnie on? Przepraszam, do mnie jest podobny. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, przez to

topsy biłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobaty.

Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

ci nie mogę. Dlaczego taki lew? I przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? I przepraszam.

0: to co chciał. Naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpom pić nie dają wódki. Pardon, to już wolę nie.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. To był pan Stanisław Grzesiuk. W zastępstwie za tą czarną mańkę uprzedzałem wielokrotnie. Prezentujemy utwór pod tytułem Dlaczego właśnie ja? Serdecznie pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy. Mam nadzieję, że zażeracie się lodami, bo to zdaje się ostatni tak ciepły dzień tej zimy. Dobry wieczór, Reniu, czy to ty?
2: Ja słyszałem makakuś.
1: Super. Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, makakusia. Ciebie, makakusiu, mojego tatusia, mojego Karolka i moją kochaną koleżankę Renaczkę. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
2: Na koncert Dżinger bilety rockowe przez makakusia będą dziś w Antyradiu rozdawane, bo lody środy będą konsumowane, bo nasze życie z najlepszym rokiem będzie udane.
1: Bardzo mi się podoba, że jesteś czujna jak ważka. To naprawdę urocze z twojej strony. Tak, bo pisałem do ciebie tam na tym antyradiowym Facebooku. Czy tak bierzesz pod uwagę właśnie to, że będziemy mieli? Tak jak Renia powiedziała, tak też będzie, moi drodzy. I co? Łyso wam? To jest współpraca prowadzącego z kółkiem antyróżańcowym, a w zasadzie z jednym jego z paciorków. No dobrze, zobaczymy, co tam u reszty. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Wszystkiego dobrego, pa! Pa.
1: Tak, czekajcie, muszę sobie zmienić program tutaj. Jak wczoraj to sprytnie zrobiłem, ale to daleka droga przed nami. Wiecie co, w tak zwanym międzyczasie, jak ja będę zmieniał program, to Państwu mogę zapowiedzieć naszego... Znaczy, nie chciałbym, żebyśmy wyszli na chamów tradycyjnie i tych nie dżentelmenów, ale zasadniczo jest tak, że pewna pani, która jest bliska przynajmniej mojemu sercu, dzwoniłem do niej dzisiaj, ale wyłączała się sekretarka, a ja nienawidzę się nagrywać na sekretarki, w związku z tym zostawiłem to tak, jak było. Ale nawet nie sprawdzałem, czy jest jubilatką. Właśnie nawet nie sprawdzałem tego pana, od którego w ogóle zaczniemy dzisiejsze zmagania z materią muzyczną. Co za debil. Nie mogę w to... Nie, spokuźwa, to on już ma coś takiego. Dobrze, pan nie jest jubilatem. David Alan Stewart, nam znany jako Dave Stewart, jeden z tego tandemu znanego nam jako Eurythmics. So, Dave, that's especially for you.

0: Super, kochani. Cóż ja mogę powiedzieć, że w 1971, 9 września, objawił się drugi album Johna Lennona pod tytułem Imagine. Sprzedał się dobrze, bo Imagine przyniosło mu posłuch wśród dziennikarzy, krytyków, publiczności, wszystkich generalnie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, z Krakowa dzwoni Grzegorz.
0: Czekaj, bo cię słychać naprawdę, jakbyś z Krakowa dzwonił. A teraz coś do mnie powiedz, proszę cię.
1: Dobry wieczór, jeszcze raz.
0: O, dobry wieczór. A co ty robisz w Krakowie, jak ty powinieneś być w zupełnie innym miejscu? Tam się wysłali cię tam na roboty?
1: Tak. Nie przymusowo, ale na roboty mnie wysłali, tak.
0: A przy okazji udało ci się to połączyć z jakąś serią udanych koncertów?
1: Niestety nie. Ostatnio mam chudo.
0: Ale co, z flotą?
1: Nie, z czasem raczej.
0: A, czyli floty jak lodu, tylko czasu nie. No tak, co jest, a coś, ja wiem.
1: Tak, no.
0: Rozumiem.
1: Ja mam pytanie jedno.
0: Przepraszam, ja zanim się dopuszczę, chciałem ustalić, pani do ciebie mówiła, jak zadzwoniłeś tutaj do nas?
1: Tak, mówiła.
0: Kuźwa, a co mówiła?
1: Czy wyrażam zgodę?
0: A czekaj, bo 22 minuty temu minęła 22, zdobyłem koszulkę lidera. W dzisiejszym programie pierwszą wyrażam zgodę na zdobycie. I co, żeby przetwarzać twoje dane osobowe? Przecież nie podajesz żadnych.
1: Nie. Jeżeli tam nie chcę kontynuować rozmowy, to się mam rozłączyć. Ale nie będę się rozłączał, bo mam pytanie takie jedno, które mnie nurtuje od dłuższego czasu.
0: Proszę.
1: Orbit Culture.
0: Nie jest taki zespół.
1: Jest. Był na Poland Rocku.
0: Był.
1: Kto wpadł na pomysł, żeby ten zespół tam ściągnąć?
0: Nie wiem, czy nie publiczność, bo oni, zdaje się, tam zagrali chyba wcześniej i tak się spodobali, że ich chcieli jeszcze raz. Może
1: tak to było?
0: Nie wiem.
1: Chyba nie.
0: Tak przypuszczam.
1: Nie, no tak tego pytam, czy przypadkiem ktoś nie podpowiadał Jurkowi, że jest taki zespół. Jeżeli ktoś podpowiadał...
0: To dobrze mu podpowiedział, czy źle mu podpowiedział?
1: Zajebiście.
0: Okej, dobrze.
1: No.
0: Cieszę się niezmiernie. Dobrze, stosunkowo udanej nocy ci życzę. A poczekaj, powiedz mi jeszcze, zapracowany młody człowieku, jaki jest twój stosunek? Uspokój się. Do Marii Peszek.
1: Cudowna jest. Chciałem złożyć też życzonka. Tak. Buziole wirtualne, śle i telefoniczne jest świetna.
0: Prawda? Też tego zdania jestem.
1: Tak. I love you.
0: Tak.
1: Maria Peszek.
0: Bardzo dziękuję. Mario, ja też bardzo cię kocham, nad życie uparcie i skrycie. Zdrowia ci życzę, nie porób się za bardzo, to będzie w takim razie piosenka. Znaczy ten, z okazji jej urodzin będzie piosenka z jej płyty. Dobrze? Taka odnośnia, ona co prawda się ukazała 5 lat temu, ta płyta, ale utwór jest wciąż aktualny. Niestety tak to jest z niektórymi utworami. To stosunkowo udanej pracy w towarzystwie Makakofonii, Baby Have Fun ci życzę, mój drogi.
1: Dzięki wzajemnie.
0: Czy oglądasz też mecz przy okazji?
1: Nie oglądam mecz. Nie, telewizora jeszcze nie podłączyli w takim etapie budowy.
0: Słabo, ja mam tutaj znów podgląd na 4 spotkania równocześnie. Naprawdę nasi techniczni są bogami. Dobrze, pozdrawiam cię serdecznie. Marysia, that's especially for you.

właśnie wtedy stanął świat. Śpiewam wiosnę 2020. Każde słowo krzyczy o końcu świata. Ludzie chodzą bladzi i na twarzy w szmatach. Wiosna stulecia. Szalona Greta krzyczała o klimacie. Ktoś pokazał tyłek, ściągając gacie. Te miesiące nieprzewidywalne.

Ma kakofonia, baby have fun. Proszę Państwa, czytam to z klaty makaka. Jest to napis, który otacza jego sutek, który porośnięty jest delikatnym, czarniawym włosem. Wspaniały wygląda to. Wszystkie są koloru czerwonego, proszę Państwa. Jest to tatuaż. Nie mówić tego już. Zachowajmy trochę intymności. Jest to napisane na lewej części klaty makaka i otacza to jego lewy sutek, dyskretnie porośnięty czarnym włosem. Mówiła Maria Peszek, która dostąpiła zaszczytu ujrzenia tego oto tatuaża. Teraz się powtarza. Pozdrawiam.

0: bardzo ładnie, bardzo elegancko. Moi drodzy, to w sprawie tego koncertu, na który Witka chciałem skusić, 23 września w Prezoro Arena w Gliwicach wystąpią wspólnie Spirit Box i Ginger. Ci ostatni przed chwilą na antenie Antyradia w makakofonii Baby Have Fun. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział z osobą towarzyszącą w tych koncertach, to bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl w temacie wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Prezoro Arena. Proszę odpowiedzieć na następujące pytanie: jak mają na imię panie, które śpiewają w obu tych zespołach? Czyli tak, pani od Spirit Box jak ma na imię i pani od Ginger. Proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego i słać to proszę na makakmałpaantyradio.pl. Zapraszam na balkon z lat 90. Tool się odrobinę spóźni.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Pełna kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby have fun. I'm reading it from a young, very young gentleman's nipple. It's very supple and very interesting. My name is Chris. I play in a band called Incubus, and I hope you have a lot of fun.

Ja wiem, Antyfanie Jazzu, co chciałbyś napisać, że znasz dużo lepszą wersję w oryginale. Tam daram, dam, dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Tul się spóźnił z Kubany o prawie 3 minuty. Panowie, przestańcie się wydurniać. To jest naprawdę poważna strona internetowa bardzo poważnego radia. Antyradiowy Facebook, to mi chodzi po głowie. Dlaczego zamieniliście koty po kwasie i grzybach na srające koty? To jest niedopuszczalne. Proszę uzupełnić ten temat. Bardzo uprzejmie, proszę.

Gentleman z zespołu Incubus, który czytał mi Styca, nie grał na tej płycie, bo to był drugi album Incubus. Mówię Państwu o tym 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Album zatytułowany Science. Tam po każdej literce jest kropka, czyli do końca nie wiadomo, czy to o nauce, czy nie. Przy okazji, jak jesteśmy przy nauce, to dzień dobry, do widzenia, ty jesteś biegły w tych kwestiach. Odpowiedz mi bardzo cię proszę na taką sprawę, znaczy na takie pytanie. Czy jak był u nas Kostas i rozmawialiśmy o Event Team Festival, to tamten... To był Macacard czy Macacofania? Baby, have fun. Bo jestem odrobinę rozdarty, nieprzytomnie i chciałem się upewnić. Science objawiło się w 1997. Ja Państwu zaprezentowałem taki romantyczny Summer Romance. W nawiasie Anti-Gravity Love Song. Jakoś tak. No dobrze. Byłem przekonany, że to też jest jubilatka. Myliłem się, ale wiem, że mój prywatny ochroniarz czeka na ten moment jak na zbawienie. Dobra, zróbmy to teraz. 9 września 1990 objawił się debiut Acid Drinkers. Are you a rebel? I mean, acid, do you like it? Cudowne koty po kwasie i grzybach, naprawdę bardzo dziękuję.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

Wczoraj, moi drodzy, mieliśmy przyjemność dożyć szczęśliwie jubileuszu 12 albumu zespołu Rush, a dzisiaj 9, bo w 1982, 9 września, objawił się ten Signals. Tak, z takim pieskiem, który obwąchuje ten hydrant od wody i się zastanawia, czy go zaatakować swoim znakiem, czy też nie. Czy to był 9 album? Mówiłem o tym. Dobrze, The Weapon. Do wyboru tego utworu zaprogramował mnie, znaczy pewna informacja mnie zaprogramowała o tym, że są jakieś spotkania odnośnie broni w naszym pięknym kraju. Z zupełnie innej beczki, w sobotę byłem na bardzo interesującym koncercie powiązanym z jubileuszem, który artysta miał kilka dni wcześniej przed tym wydarzeniem. Tam bardzo fajny zespół z Wałbrzycha grał przed nimi, ale teraz Państwu puszczę Gwiazdę Wieczoru ówczesnego. Puszczę Państwu nawet z albumu Punk Twoja Mać z 2017. To będzie Parawino w utworze Ojciec Dyrektor.

0: jubilatkę zostawiłem na zakończenie naszego dzisiejszego radosnego spotkania, bo 9 września, ale 1991 roku objawił się szósty, a zarazem ostatni album zespołu Dire Straits, zatytułowany On Every Street. Ja Państwu, czerpiąc Living Color, wybrałem Colin Elvis, bo oni tam zrobili taki numer kiedyś o tym, że Elvis has left the building. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
1: O matko.
0: Co się stało?
1: No kurde, to przecież dodzwonić się można jak ja nie wiem co.
0: Ja wiem, ta pani mówi cały czas, że jak ci się nie podoba, możesz się rozłączyć.
1: Nie, ona mówi, że wszystkie linie są kurde zajęte. Jakie kurde wszystkie linie? Przecież...
0: Obie są wolne. Ona kłamie. Ona
1: no,
0: kłamie.
1: Łże jak pies albo suka, nie, ale...
0: Przy okazji ucałuj i pozdrów Charlie'ego. Nie wiem,
1: dziękuję.
0: Pisałem do technika zajmującego się telefonami u nas, ale jak widzisz, reakcja...
1: Żadna. Nie, myślę, że to jest po prostu konsekwencja przyłączenia antyradia do grupy Z, gdzie takie pierdy po prostu korporacyjne się dzieją. No, audycja, która
0: w grupie
1: ma...
0: Z to my byliśmy przez cały czas, jak byliśmy na tym, Der Kranich Acht.
1: No nie, ale tutaj coś tam
0: się... Grupy ci się pochrzaniły.
1: Możliwe. Nie, dobra, nieistotne. No, znaczy, istotne, ale no może faktycznie by się pochrzaniło. Ale chodzi o to, że teraz były jakieś istotne zmiany, że was podłączyli pod jakąś komercyjną grupę, typu Eskarok czy coś. No i to jest po prostu albo Meloradio tej. No to jest no, jakiś normalny dramat. No tutaj interakcyjność ze słuchaczem jest zerowa. No, przez ktoś, kto wisi i słyszy, że wszystkie linie są zajęte, jakby on chciał się dodzwonić do banku, na przykład, albo, nie wiem, do grupy gazowej jakiejś tej, no, załatwić tę sprawę z rachunkiem. No, to jest gnój, no, no nie wiem, nie chcę się wyrażać, bo ostatnio wrzucałem brzydkich wyrazów jakoś z automatu i mnie
0: I
1: ktoś
0: się wszyscy zapierdzi. Się na ciebie obrazili nawet
1: I się wzięli tak, rzucili się na mnie.
0: Ja jestem, i bardzo dobrze się na ciebie rzucili.
1: A tam niech tam, co tam, ale to nie chodzi o to, tutaj byłem zupełnie usprawiedliwiony, bo ja w sensie czuję się winny, że naubluzgałem i tak dalej, ale to było spowodowane...
0: maszynie.
1: Nie, no ale to widzisz, no to chodzi o to, że jakby, no, a nie wiem czy zauważyłeś, ale żadnej Haliny ani i tam innych tych nie używam.
0: Celiny Halin, Urszuli, Jadwin?
1: No
0: trzeba
1: i takich...
0: Trzeba użyć, a nie tam walić otwartym tekstem.
1: Ale nie mogę teraz używać, bo się wszyscy na mnie wypływają, wypierdzają. No i po co mi to?
0: No to
1: a poza tym
0: po
1: chciałem zauważyć...
0: od dziecka Celina Halin, Urszula, Jadwina, żebyś też wiedział, że na przykład można użyć krowy. No, czy coś.
1: Krowa, tak. Ja bardzo często używałem krowa i nawet moją córkę uczyłem, żeby używać takich...
0: Zamienniki, tak?
1: Tak. No, o, bardzo ładne.
0: No, prawda?
1: No, ale tak sądziłem, że po 23 można sobie wrzucić jakąś Urszulę i tak.
0: No, ale litanie od razu, dzień dobry, do widzenia, bez ten przecinków, tylko pa.
1: Tu ale to ja naprawdę tak dużo dzień. Tego nawrzucałem? To musiałem być jakiś nietrzeźwy albo coś mniej na wocha.
0: Charlie, weź zacznij go nagrywać, potem nam to podeśli, wiesz. Ja nie wiem, co tam się u was dzieje w Gnieźnie, kuźwa.
1: Nie, właśnie nic się nie dzieje, to nawet policja nie jest. Tutaj chyba, że półtorej godziny i jednej policji nie widziałem. Co się dzieje, środa, dzień loda, dobrze gadam? Jest środa, jest czwarta. No i żadnej policji. Może to jest jakiś omen w sensie, że...
0: Może oni przestali
1: loda.
0: Wszyscy ten, tego jest, wiesz.
1: Nie, oni może gdzieś wyjechali do lasów i korzystają z lodziarni. Ale to dla mnie to tam nie ma znaczenia wielkiego. No ja generalnie dzwonię, bo chciałem się wyżalić, że nie można się dodzwonić. Ja zacząłem dzwonić w pół do 11, nie, w pół do 12, nie, w której? W pół do 12, 30 chyba 6. I ona mi cały czas gada, że wszystko jest zajęte. Tutaj happy birthday i w ogóle i coś. I ty se gadasz i se gadasz. I ja na uchu słyszę, że jest wszystko wolne. A tutaj no nie jest zajęte, no. Ja nie wiem, ja muszę chyba... No nie, ale to co ja mogę? No ja już protestowałem przeciwko wyrzuceniu z innego radia pewnego redaktora i to gówno to dało. I to jest najmocniejsze słowo na G, które...
0: Bo to zawsze gówno daje.
1: No. Znaczy to jest kwestia komercjalizacji, kurczę, flaszka. No kupił was ktoś, kto patrzy na czerwone słupki w Orczelu, a nie patrzy na to, jak to działa, nie? Z czego to wynikają te słupki tak naprawdę. Po co to w ogóle się tworzy? Po co ludzie przychodzą, tacy jak ty, do radia, żeby gadać z ludźmi, jakoś wymieniać informacje, tworzyć klimat? Nie wiem, no... Pff! No,
0: ja po prostu jestem ten idiota, nic nie umiejący i dlatego tu jestem. O, to jest to wyjaśnienie.
1: Ja sobie myślę, że ja bardzo mam podobne podejście do tego, co ja robię w tej chwili, bo pracuję przez ostatnie 3 tygodnie, jadę 15 po 5 wyjeżdżam, od 6 pracuję, wychodzę stamtąd o 20, 21, przyjeżdżam po kolejnej pół godzinie, idę z psem i generalnie nawet szczerze powiedziawszy nie chce mi się wziąć prysznic, ale muszę, no bo śmierdzę, nie? Sam się czuję, więc muszę, nie? I to jest takie, no bo no, żyjesz, po co żyjesz tutaj? No kurwa, spotkałem kiedyś kolesia młodego, taki, który pracował od 8 do 16 w poprzedniej firmie, gdzie ja byłem tylko, że tak powiem, freelancerem, który przychodził sobie pociąć parę rzeczy, kiedy mu się chciało na takiej maszynce. I no fajnie, zadzwonili do mnie, chciało mi się, poszedłem, nie, to nie poszedłem i bardzo mi się podobało podejście tego kolesia, który miał 20 parę lat, wysoki, z rowerkiem się przyjeżdżał i godzina 16 i on już sobie zakładał trampki, jakieś tam te gumofilce, które na rowerze się zakłada, ty jesteś tam ekspertem, to wiesz, o co chodzi, żeby się nie wkręcały w łańcuch. I on mówi tak.
0: Gumofilce, tak.
1: Znaczy nie, no to te wypadkowe jakieś tam słowa.
0: No dobrze, i odjeżdżał, i co?
1: No i odjeżdżał, odlecieli za nim ludzie i mówi, no zostań 15-20 minut, wydrukuj mi, bo już wyjeżdżam na targi, no tutaj buduję takie stoisko, nie zbuduję, nie wydrukuję, to przecież będzie dupa blada, no przecież to... Nie, no i on takie fajne zdanie powiedział, wiesz jakie? Ja pracuję, żeby żyć, a nie żyję, żeby pracować. Jak mnie to rozwaliło tutaj, to był pierwszy taki liść od życia, od młodego człowieka, którego uważałem za młodego człowieka, a on więcej wie ode mnie.
0: On się okazał być takim dziadersem nagle.
1: No, no i słuchaj, i chodzi
0: i
1: o to, że ja...
0: 0-0-0. No dlaczego nie ma 0-0-0?
1: I patrz, świetnie, bo...
0: Trzecią koszulkę lidera, dziękuję uprzejmie, to jesteśmy w godzinach już po makakofonicznych.
1: No, znaczy makakofonia po godzinach, tak powiem kulturalnie.
0: Charlie, ucałuj pana, tam zrób.
1: No i chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, którą nie wiem, czy to się nagrywa, ale bardzo składam głęboki szacunek do ludzi, którzy komercjalizują tą audycję i powodują, że ludzie nie będą dzwonić. Czasem będą pisać maile, tak jak ja dzisiaj napisałem celem obejrzenia Dinder, w co nie wierzę. I tyle, no. No, zacznie się to po prostu dziać tak, jak się dzieje w parze z głośników i to mi średnio wyszło z głosu, bo od godziny tam którejś do którejś, jak ja normalnie wracałem z pracy, przełączałem na inną audycję, bo nie mogłem słuchać antyradia, no bo takie pierdzielenie jak na komercyjnych stacjach, gdzie pani z telewizji śniadaniowej w połączeniu z redaktorem, który się szleje, gdzie tylko go zatrudnią. Znaczy, nie chcę być nieuprzejmy, tak? I odbierać im jakieś, no nie wiem, traktować ich jakoś brzydko, ale to jest takie, wiesz, no gadanie tak jak w tych komercyjnych radiach, gdzie tylko się włącza mikrofon po to, żeby powiedzieć, że ktoś tam spadł z dupy i coś tam mu się potłukło, nie?
0: Ale no, kochany, ja nie wiem, o czym do mnie mówisz, bo ja nie słucham radia w ogóle.
1: Ja więc... też nie słucham, no ale mam problem taki... Jako...
0: No to nie miej problemów, nie słuchaj radia, nie miej problemów, słuchaj płyt.
1: Ale ja muszę czegoś słuchać, no ja nie mogę słuchać. No słuchaj, ja siedzę 15, a córci, która jest 30 godzin, 30 minut ode mnie, kura z Gnieźnia, ja tam gdzieś w piździe, na zadupiu siedzę.
2: To psa posłuchaj.
1: No ale słuchaj, jedyny mi odbiera radio, które wszędzie odbiera, które ma ryja i odbiera mi komercyjne, kurwa, nie będę gadał, nie będę ich reklamował, ale jedno i drugie komercyjne mi odbiera i Maryja, i jeszcze ewentualnie Polskie Radio Trójka i tyle, no. Nie, antyradia to mogę pomarzyć, żeby odebrać, no kurde, no mogę na telefonie, ale musiałbym wsadzić słuchawkę i łazić ze słuchawką cały czas, a tego się nie da w robocie zrobić, no. Poza tym mówię, że od 16 jest dupa blada para z głośników.
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: Ale bardzo proszę, tak jak mówię, no nie wiem, czy jest...
0: Zapraszam cię i psa twojego oraz państwa do tego, abyście wykonali ze mną pieśń kończącą. Pamiętasz tekst pieśni kończącej?
1: Tak, ja się będę wydzierał, zostaw mnie normalnie na tym, na wizji, chciałem powiedzieć, na fonii. I będziemy mieli synchron normalnie.
0: Słuchaj, z moim tak idolem jakby... mogłem to zrobić, ale z tobą nie.
1: No dobra, przepraszam, nie chciałem cię wyjść tak bardzo. Ale chciałem, no dobra, ale co trudno, warto
0: próbować. Udanej nocy.
1: Ale będę się wydzierał, wszystkiego najlepszego i weź tą panią wypierdziel z tego telefonu, normalnie, żeby się łączyć. Nie ustawaj w trudach i znojach, żeby to zrobić, bardzo proszę.
0: Państwa zapraszam do wykonania wraz ze mną pieśni kończącej. Ma bardzo łatwy do zapamiętania tekst, brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, ja liczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. A i zapraszam państwa przy okazji na jutro. I mój ochroniarzu, nie wyłączaj antyradia po świętej trójcy kończącej. Proszę cię. Proszę, to tak. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.